Sotolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Corolla pieszczochem złodziei. Tematy dzisiejszego programu. Już wkrótce 1600 km na jednym ładowaniu i Orlen uruchomił siódmą stację wodorową w Polsce. Gotowi? To ruszamy.
0: Autoradio.
1: Stacja powstała w Gdyni. Jest przeznaczona nie tylko dla osobówek, ale też dla autobusów i ciężarówek. Jej dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru. Tankowanie auta osobowego potrwa około 5 minut, a autobusu około 15. Obiekt jest ogólnodostępny, działa przez całą dobę. Te stacje Orlenu działają już, przypomnę, w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile oraz w Płocku. Kolejne punkty tankowania wodoru Orlen uruchomi również m.in. w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim. Teraz aktualności. Już wkrótce 1600 km na jednym ładowaniu.
0: Ciekawostki.
1: Największy producent baterii na świecie, CATL, ogłosił przełom w technologii zasilania elektryków. Baterie litowo-powietrzne o gęstości energii niemal równej benzynie robią wrażenie. Nowy akumulator doprowadzi do rewolucji w technologii zasilania aut elektrycznych i może ostatecznie, według producenta, pogrzebać silniki spalinowe. Chiński gigant potwierdził pracę nad ogniwami litowo-powietrznymi o wartości niemal 50 razy wyższej niż w przypadku stosowanych dzisiaj seryjnie rozwiązań litowo-jonowych i niemal równej gęstości energetycznej benzyny. Suche liczby to jednak nie wszystko. Trzeba pamiętać, że silniki elektryczne operują na sprawności przekraczającej 90%, podczas gdy spalinowe marnują większość energii na ciepło i tarcie. To oznacza, że nowa, oddychająca bateria w praktyce dostarczy na koła ponad trzykrotnie więcej użytecznej energii z każdego kilograma masy niż tradycyjne paliwo. W efekcie samochód elektryczny wyposażony w akumulator o masie zbliżonej do dzisiejszych pakietów litowo-jonowych mógłby bez problemu pokonać ponad 1600 km na jednym ładowaniu. Żaden samochód najmniej spalający silnikiem diesla nie dojedzie dzisiaj dalej na jednym tankowaniu.
0: Aktualności.
1: I na koniec Corolla pieszczochem złodziei. Z danych opracowanych przez Samar wynika, że w ubiegłym roku złodzieje najczęściej przytulali auta Toyoty, która ponownie nie miała sobie równych. W ubiegłym roku skradziono 950 samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 3,5% względem poprzedniego roku. Co ciekawe, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost liczby kradzieży. Liderem zestawienia została Corolla, dalej Toyota RAV4 oraz Toyota CHR. Najwięcej aut znika w województwie mazowieckim, dalej podlaskie i opolskie, choć niektóre modele pozostają wyraźnymi faworytami złodziei. Ogólny obraz rynku jest dla kierowców korzystny. W ubiegłym roku liczba kradzieży aut spadła o prawie 11% względem poprzedniego roku. To tyle dzisiaj. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: promocja. Muzyczne radio. Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Woodstock dla fotografów pod Karpaczem. Za kilka dni start jednej z najważniejszych imprez fotograficznych roku.
3: Takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni, i następuje naturalna wymiana doświadczeń.
2: Na ulicy Bolesławca wyjechał nietypowy autobus marki Solaris.
4: Ten nowszy model może bardziej odpowiadać potrzebom miasta ceramiki.
2: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zyskała tytuł najpiękniejszej wsi dolnośląskiej.
5: O sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zapraszam na informacje. W Bolesławcu pojawił się nowy, nietypowy autobus marki Solaris, który od razu przyciągnął uwagę mieszkańców swoim nowoczesnym wyglądem i większymi rozmiarami niż dotychczasowe elektryki. Jak się okazuje, to nie nowy zakup MZK, lecz pojazd testowy. Sprawdzany był w codziennym ruchu miejskim. Autobus kursował na wszystkich liniach, a testy trwały kilkanaście dni, informuje Waldemar Wlazło, dyrektor sprzedaży z firmy Solaris.
6: To jest autobus, który już jest wprowadzony do sprzedaży. Już pierwsze miasta czekają na odbiór tego typu pojazdów. Autobus o długości 10,5 metra, w pełni elektryczny, pozwalający zabrać więcej pasażerów, 15 do 20 więcej pasażerów, w zależności od tego, jaką zastosujemy baterię. Ale ma różnicę taką, że ma trzy pary podwójnych drzwi, co powoduje, że autobus będzie stał krócej na przystanku i szybciej wymieniał się pasażerowie wysiadający i wsiadający.
7: To go przede wszystkim różni od tych dotychczasowych Solarisów, które wprowadzacie do miast?
6: Tak, jest nieco dłuższy od tutaj dostarczonych, bo te mają 9,2 metra, tamte mają 10,5 metra i o 5 centymetrów szerszy.
7: Powiedział pan, że Bolesławiec będzie miastem testowym tego autobusu.
6: Nie tylko Bolesławiec.
7: I co będziecie przede wszystkim testować, sprawdzać?
6: Normalnie puścimy na linię, po to, żeby Bolesławiec i inne miasta mogły się przekonać o przydatności takiego pojazdu w mniejszych miastach.
7: Ale co głównie będzie podlegało weryfikacji?
6: No przede wszystkim wymiana potoków pasażerskich, zasięgi, no i komfort pasażerów, rzecz jasna.
4: Obecnie w Bolesławcu kursują przede wszystkim 9-metrowe autobusy elektryczne oraz 10-metrowe pojazdy z silnikami diesla. Jak przyznaje Andrzej Jagiera, prezes bolesławieckiego MZK, ten nowszy model może bardziej odpowiadać potrzebom miasta ceramiki. I jeśli testowany autobus sprawdzi się w przyszłości, spółka nie będzie już kupować mniejszych elektryków. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców wygrała tegoroczną edycję konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. Drugie miejsce przypadło dla Krzydliny Małej z gminy Wołów. Trzecia była Grudza w gminie Mirsk i Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.
5: W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 23 zgłoszenia. 10 w kategorii Piękna Wieś Dolnośląska, 5 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Infrastrukturalne oraz 8 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Społeczne. Oceniając zgłoszenia, komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji rolniczych, środowiska akademickiego, moderatorów odnowy wsi i Urzędu Marszałkowskiego odbyła wizyty terenowe w całym regionie. Tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej, przypomnijmy, zdobyła Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Kapituła konkursu doceniła estetykę miejscowości, aktywność mieszkańców oraz działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Drugie miejsce przypadło Krzydlinie Małej w gminie Wołów. Na trzecim uplasowały się ex aequo Grudza w gminie Mirsk oraz Ostroszowice w gminie Dzierżoniów. Konkurs Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska od lat pokazuje, że o sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie. Zaangażowanie mieszkańców, współpraca organizacji społecznych i samorządów oraz troska o wspólną przestrzeń sprawiają, że dolnośląskie wsie stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami do życia i odwiedzania. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu. To dzięki Państwa aktywności, pomysłowości i trosce o lokalną wspólnotę Dolnośląska Wieś staje się coraz piękniejszym miejscem do życia, powiedział Paweł Gancarz, marszałek Dolnego Śląska. Nagrodzono także najlepsze przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. Dodajmy, że finał konkursu odbędzie się 4 lipca. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja festiwalu fotograficznego Photocamp. Organizatorzy zapowiadają warsztaty dla amatorów i profesjonalistów i wyjątkową giełdę fotograficzną. Na scenie pojawią się laureaci prestiżowych nagród, a wieczór uświetni koncert jazzowy. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak jak powiedział mi Marek Arcimowicz, dyrektor festiwalu Photocamp, który od 2018 roku przyciąga pasjonatów fotografii z całej Polski, impreza odbędzie się tradycyjnie już na terenie kampu 66 w Ścięgnach koło Karpacza. Program festiwalu to 3 dni paneli dyskusyjnych, nocne warsztaty oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: W ogólnym zamyśle było coś w rodzaju fotograficznego Woodstocku. Nie miał to być festiwal, tylko takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni i następuje naturalna wymiana doświadczeń i idei i wzajemna inspiracja i poznanie. Taki był początkowy cel.
8: To Marek Arcimowicz, pomysłodawca i organizator festiwalu Photocamp. Od 2018 roku impreza się rozrastała, korygowano jej formułę, dodając kolejne elementy. W tym roku nowością będzie akcja Zdjęcie za zdjęcie, w ramach której każdy z uczestników może przynieść własną fotografię i wymienić ją z innym autorem.
3: Myślę, że każdy ma swoje dzieło, które uważa za istotne i ważne i może z nim przyjechać, po prostu je pokazać, powiesić, a jak się znajdzie chętny, to i wymienić.
8: Photocamp to warsztaty, w tym roku między innymi fotografowania najpopularniejszym dziś narzędziem, czyli telefonem komórkowym, to także koncerty, wystawy i 3 dni, jak zapewniają organizatorzy, naprawdę dobrej zabawy. Ze Ścięgien koło Karpacza, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Paliwa mogą być dziś droższe. Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu. Prokuratorzy i kontrolerzy zbadają sprawę zarobków lekarza. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy i będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
3: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
2: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
4: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
5: Prezydent zalecił pilny audyt.
4: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
5: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
4: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
2: Ważna informacja dla rodziców. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Rozpoczął się 1 czerwca. Kto się spóźni, straci pieniądze za czerwiec. O czym teraz Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
2: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów. Startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych dla mięsa, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Koleżanka tak to wymienia, a przez moment myślałem, że ona pyta, co chcecie na śniadanie. Z kiełbasa, boczek, schab czy stek? To byłoby piękne dla niektórych, a dla niektórych byłoby to na pewno koszmarem prawdziwym. A my mówimy, to będzie piękna środa, 17 czerwca, mnóstwo słońca wam obiecujemy, 4 po 6, Radek Major.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Playa Grande, cokolwiek to znaczy, Sophie Tucker i Bomba Estero. W ogóle jak to się ładnie nazywa, proszę bardzo, artysta Bomba Estero. Prawdziwa bomba to jest. A z innych ciekawych rzeczy, jeżeli mieszkacie w Niemczech w powiecie dżerżeniowskim albo macie zamiar tamtędy przejeżdżać, to tam jedna ze stacji paliw może mieć problem, żeby was dzisiaj zatankować. Jak informowali wcześniej nasi koledzy z Dolnośląskiej alarmowo, tam trwają albo trwały czynności służb ratunkowych na stacji w Niemczech właśnie. Kierujący pojazdem ciężarowym uszkodził stanowisko tankowania, wyrywając dystrybutor gazowy. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. A mówili, nie winstrybutor, a przecież gazowy to też instrybutor. Teraz Zalia i Diament, a za moment zajrzymy do K.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Bardzo ładny poranek, bo to już jest środa, jest 17 czerwca. Jak jest środa, to wiadomo co jest. Jest bliżej piątku, 197 dni do końca roku też jest. W Polsce jest święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, Dzień Czołgisty, my czterej pancergi. Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą też jest. Cóż tu jeszcze? Nie, nic więcej nie ma z wariackich świąt. Agnieszka, Albert i Alina, oni dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego najlepszego, kłaniamy się nisko, informując również wszystkich, nie tylko tych, co imieniny mają, że wschód słońca był już o 4:42, słońce zaś zajdzie o 21:14, a dzień dłuższy będzie od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 33 minuty. Będzie trwał 16 godzin i 32 minuty. Cóż tutaj w kalendarzu muzycznym zapisano? Zapisano, iż w roku 1943 urodził się Barry Manilow, piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny. Paul Young kończyłby dzisiaj 79 lat, to wokalista formacji Sad Cafe, a później wokalista, gitarzysta, perkusista w formacji Mike and the Mechanics w latach 85-2000. W roku 2000 bowiem zmarł, miał wtedy 53 lata. W roku 1958 urodził się Jello Biafra, wokalista, autor tekstów i poeta, lider formacji Dead Kennedys. W roku 1962 urodził się Piotr Wieteska, basista formacji Kult, obecnie również menedżer Kultu i Kazika na żywo, a także założyciel i basista formacji Bulldog. W roku 1967 urodził się Eric Stefani, współzałożyciel, klawiszowiec i gitarzysta formacji No Doubt w latach 1986-95. Maciej Molenda, kiedyś wokalista formacji LO27. Kto to w ogóle pamięta? Urodził się w roku 1976. Wszystkiego najlepszego. A w roku 1983 tego dnia pojawił się w sprzedaży piąty, ostatni album formacji The Police, a dwa lata później w sprzedaży zaś pojawił się debiutancki album Stinga zatytułowany The Dream of the Blue Turtles. W roku 1987 urodził się Kendrick Lamar, raper niepolski zdecydowanie. A w roku 2005 zmarł Karl Miller, basista formacji Soul Asylum, urodzony w roku 1963. Paul Spencer, członek grupy Dario G, która następnie zmieniła się w jego solowy projekt, zmarł w roku 2024. Urodził się 19 maja roku 1971. Ach, bo byśmy zupełnie zapomnieli. Izabela Tarka była wokalistka formacji Sumptuastic z Bolesławca, znanej, lubianej, nie tylko za kołysankę, urodziła się w roku 1981. I zaściskamy wszystkiego najlepszego.
0: Kalendarium regionu.
1: Sprawdzamy jeszcze, co też pod datą 17 czerwca zapisuje historia. A ona zapisała, iż w 1453 roku w Strzegomiu grupa żydowskich mieszkańców została oskarżona o zbezczeszczenie hostii i spalona na stosie. Rok później wszystkich Żydów wygnano z miasta. W roku 1771 król Prus reguluje prawne podstawy produkcji i opodatkowania browarnictwa na Dolnym Śląsku. Dolewanie wody do piwa i unikanie płacenia podatku zagrożone były karą 100 talarów. To pierwsze powinno być bardziej karane. A w roku 1945 Żydzi, którzy przetrwali okupację, grupowo przenosili się na Dolny Śląsk. W Dzierżoniowie powstał Komitet Żydów Polskich. Na początku roku 1947 został on przeniesiony do Wrocławia.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi everybody, this is Ina and you're listening to Muzyczne Radio.

The Stickman Project, Easy Bees, all right. Mamy nadzieję, że wszystko tego dnia, czyli w tę jakże piękną środę, będzie all right. Pogoda też ma być all right. Tylko bądźcie przygotowani, że z nieba znów może nam coś nakapać. Wczoraj o tej porze mówiliśmy, że wieczorem popada i proszę bardzo, popadało już po południu, a w nocy dopadało do rana tu i ówdzie i bardzo dobrze, deszcz potrzebny, niechże tak będzie. A my o poranku kochamy wolność, po południu zresztą też. Chłopcy z Placu Broni.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
4: 6.29 na zegarze, sprawdzamy ile teraz na termometrze, od 12 do 15 stopni one pokazują, później będą pokazywały od 21 do 24, czyli cieplej niż wczoraj. Chmury teraz są w przewadze, ale później więcej ma być słońca, mimo to opady są niewykluczone tu i ówdzie. Jeśli pytacie jaki wiatr, wiatr dzisiaj słaby z północnego zachodu w porywach do 45-50.
2: Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Kilometr na godzinę. Sprawdzamy też ciśnienie, ono wynosi 1015 hektopaskali, w ciągu dnia pójdzie do góry. Sprawdzamy jaki biometr mamy, obojętny o poranku, później będzie korzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastyczna. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
5: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zyskała tytuł najpiękniejszej wsi dolnośląskiej.
6: O sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie.
5: Woodstock dla fotografów pod Karpaczem. Za kilka dni start jednej z najważniejszych imprez fotograficznych roku.
7: Takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni, i następuje naturalna wymiana doświadczeń.
5: Sprawdzimy, czy malowniczej Alei Grabowej wzdłuż ulicy Kościuszki w Legnicy grozi zagłada.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zapraszam na informacje. Stradomia Wierzchnia w gminie Syców wygrała tegoroczną edycję konkursu Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. Drugie miejsce przypadło dla Krzydliny Małej z gminy Wołów. Trzecia była Grudza w gminie Mirsk i Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.
6: W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły 23 zgłoszenia. 10 w kategorii Piękna Wieś Dolnośląska, 5 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Infrastrukturalne oraz 8 w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Społeczne. Oceniając zgłoszenia, komisja konkursowa złożona z przedstawicieli instytucji rolniczych, środowiska akademickiego, moderatorów odnowy wsi i Urzędu Marszałkowskiego odbyła wizyty terenowe w całym regionie. Tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej, przypomnijmy, zdobyła Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Kapituła konkursu doceniła estetykę miejscowości, aktywność mieszkańców oraz działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Drugie miejsce przypadło Krzydlinie Małej w gminie Wołów, na trzecim uplasowały się egzekwo Grudza w gminie Mirsk oraz Ostroszowice w gminie Dzierżoniów. Konkurs Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska od lat pokazuje, że o sukcesie miejscowości decydują nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim ludzie. Zaangażowanie mieszkańców, współpraca organizacji społecznych i samorządów oraz troska o wspólną przestrzeń sprawiają, że dolnośląskie wsie stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami do życia i odwiedzania. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu. To dzięki Państwa aktywności, pomysłowości i trosce o lokalną wspólnotę Dolnośląska Wieś staje się coraz piękniejszym miejscem do życia, powiedział Paweł Gancarz, marszałek Dolnego Śląska. Nagrodzono także najlepsze przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. Dodajmy, że finał konkursu odbędzie się 4 lipca. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: Według legnickiego radnego Adama Wierzbickiego malowniczej Alei Grabowej wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki grozi zagłada. Jak twierdzi, drzewa zostały zaatakowane przez groźną, zaraźliwą chorobę.
8: Według radnego, powołującego się na opinię dendrologa, martwe drzewa trzeba szybko usunąć i spalić, żeby ocalić resztę. Miasto zamierza jednak poczekać z wycinką. Oględzin drzew dokonał arborysta i nie wykazał on jednoznacznie występowania chorób czy patogenów. Posadzone gęsto na niewielkiej przepuszczalnej powierzchni, graby miały być pierwotnie utrzymane jako formowany szpaler krzewów. Ale niespodziewanie znacznie urosły, gdy zaprzestano ich regularnego cięcia. I to mimo rywalizacji o wodę i słońce z okazałymi topolami w pobliżu. Według fachowca zamieranie starszych okazów może wynikać ze słabej dostępności wody i przedłużających się okresów suszy czy zasolenia gleby. Wiek drzew również może wskazywać na ich fazę schyłkową. Żywotność dla tego gatunku to około 80-100 lat, jeżeli mają warunki idealne. Graby w alei takich zdecydowanie nie mają. Starość czy choroba? Opinie są różne, ale tak po ludzku, Jedno wiąże się z drugim. Działać trzeba. Radny Wierzbicki chce działać, można powiedzieć, szybko i ostro, by ratować co się da. Miasto chce poczekać najwcześniej do 15 października, czyli zakończenia okresu ochronnego siedlisk ptaków i gatunków chronionych. Ustawa o ochronie przyrody zabrania niszczenia siedlisk i gniazd ptaków objętych ochroną w okresie od 1 marca do 15 października. Tylko czy ewentualny pasożyt niszczący graby w historycznej alei w Legnicy o tym wie? Może trzeba go jednak natychmiast ukarać za utrudnianie życia ptakom i niszczenie jej siedlisk? Skoro tak mówi ustawa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja festiwalu fotograficznego Photocamp. Organizatorzy zapowiadają warsztaty dla amatorów i profesjonalistów i wyjątkową giełdę fotograficzną. Na scenie pojawią się laureaci prestiżowych nagród, a wieczór uświetni koncert jazzowy. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak jak powiedział mi Marek Arcimowicz, dyrektor festiwalu Photocamp, który od 2018 roku przyciąga pasjonatów fotografii z całej Polski, impreza odbędzie się tradycyjnie już na terenie kampu 66 w Ścięgnach koło Karpacza. Program festiwalu to 3 dni paneli dyskusyjnych, nocne warsztaty oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.
7: W ogólnym zamyśle było coś w rodzaju fotograficznego Woodstocku. Nie miał to być festiwal, tylko takie miejsce, które tworzy pewną wszechnicę artystyczną, gdzie artyści się zjeżdżają, ludzie związani z fotografią, ale też amatorzy kompletni, i następuje naturalna wymiana doświadczeń i idei, i wzajemna inspiracja i poznanie. Taki był początkowy cel.
9: To Marek Arcimowicz, pomysłodawca i organizator festiwalu Photocamp. Od 2018 roku impreza się rozrastała, korygowano jej formułę, dodając kolejne elementy. W tym roku nowością będzie akcja Zdjęcie za zdjęcie, w ramach której każdy z uczestników może przynieść własną fotografię i wymienić ją z innym autorem.
7: Myślę, że każdy ma swoje dzieło, które uważa za istotne i ważne, i może z nim przyjechać, po prostu je pokazać, powiesić, a jak się znajdzie chętny, to i wymienić.
9: Photocamp to warsztaty, w tym roku między innymi fotografowania najpopularniejszym dziś narzędziem, czyli telefonem komórkowym, to także koncerty, wystawy i 3 dni, jak zapewniają organizatorzy, naprawdę dobrej zabawy. Ze Ścięgien koło Karpacza, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
8: Sprawdzamy godzinę.
9: Tak jest, 6:43, za 17 minut minie 7. Teraz Griffin, Wiffen, Norma Jean Martin i Dance Through the Night.

0: Felix Jen, Robin Schulz, Georgia Q, I got a feeling, to oni was teraz budzili. Jest 12 minut przed siódmą.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Po jednej nutce się go poznaje. Daddy Cool. She's crazy like boo. Saint Tropez Caps. I Bob Shepard. A za moment horoskop u nas. Polecamy się.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdzamy, co tam nas czeka. Jak zwykle zaczynamy od baranów, które to mogą liczyć dzisiaj na pozytywne chwile. Niespodzianki sprawią, że świat wyda się sympatyczny. Byki wciąż pozostaną w dobrej formie. Czas w pełni zapanować nad swoim życiem. Bliźnięta, prawdopodobnie dzisiaj coś twórczo was zainspiruje. Nie wolno się lenić, czas działać. Raki, trzeba wykazać się spokojem, bo dzień może toczyć się pod dyktando konfliktów. Lwy, świat będą widziały przez różowe okulary. Może to wynik czekającego urlopu lub wyjazdu. Panny obdarzone zostaną cierpliwością i systematycznością. Środa będzie udanym dniem. Wagi dopiero wieczorem będą mogły zwolnić tempo i odpocząć. Ostatnio za dużo się działo. Skorpiony, przyda się plan działania. Lepiej unikać niedomówienia, sprawy załatwiać konkretnie. Strzelce, dobry czas na planowanie lata i wakacji. Będzie dużo czasu na przemyślenia. Koziorożce, to dobry czas na pojednanie i zapomnienie o niedawnych rodzinnych niesnaskach. No i wodniki, pojawi się przekonanie, że panują nad swoim losem, nie wszystko pójdzie dziś gładko. I ryby, które mają dobry dzień na uporządkowanie spraw i spokojne planowanie przyszłych posunięć. A ten dobry dzień to jest środa, jest 17 czerwca, 197 dni nam zostało do końca, a w Polsce mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli Dzień Czołgisty. A imieniny za to mają Agnieszka, niezależna, spokojna, czasem uparta, Albert, szlachetny i wyrozumiały, Alina, wrażliwa, intuicyjna i towarzyska. A osoby urodzone 17 czerwca są przenikliwe i wytrwałe. Ich zachowanie potrafi wprowadzić w błąd. Pod pozorem wrażliwości i delikatności kryje się twardy i nieustępliwy charakter. W miłości są namiętne i bardzo zazdrosne, a doznanych przykrości nie potrafią zapomnieć przez długie lata. Szczęśliwa dla nich cyfra 6, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający im znak zodiaku to skorpion.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Nowy numer od Sersy, czy będziemy się pamiętać? Jest taka szansa. Pamiętajcie też, żeby żelazko wyłączyć, gaz zakręcić i dom zamknąć.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I klucza też nie zapomnijcie. Za minutę siódma.
1: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
4: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem Bronimy polskiej granicy. Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
5: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
5: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
7: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
5: Za bezprawne żądanie danych osób i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
4: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
8: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
4: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski Senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
9: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
10: W tym roku życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
4: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na który od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole, dzięki czemu ma ich już 16. Został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który strzelał bramki aż na 5 mundialach. 14 goli na Mistrzostwach Świata ma już z kolei Kylian Mbappé. On w wygranym przez Francję meczu z Senegalem 3-1 strzelił 2 bramki i dzięki temu został najlepszym strzelcem w historii trójkolorowych. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Zawsze stawiałem to ponad wszystko inne. Jednak o indywidualnych osiągnięciach pomyślę później, kiedy już przestanę grać. W tej chwili wiem, po co tu jestem. A jestem tu po to, żeby iść dalej ramię w ramię z moimi kolegami z zespołu. Zamierzamy próbować napisać kolejny wspaniały rozdział w historii reprezentacji Francji. Oczekiwaniom sprostali także Norwegowie, którzy wrócili na mundial po 28 latach. Pewnie pokonali Irak 4-1. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszałowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która wczoraj przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Turniejem w Queen's Club pożegnał się też Kamil Majchrzak, przegrał z Czechem Jiřím Lehečkom 5-7, 6-7. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy dziś z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez swojej liderki wygrały 3 z 4 meczów. A dziś o 12 zagrają z Bułgarią.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Artemas, I like the way you kiss me. Także ja lubię sposób, w jakim mnie całujesz. Może to być na przykład pocałunek na do widzenia, na trzymaj się, na pędzę do pracy i to też będzie miłe, byleby całować osoby, które wyrażają na to zgodę, bo w przeciwnym razie A, kodeks karny wchodzi w grę, B, wchodzi w grę uszkodzenie ciała skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej dni 7. Zdecydowanie. A tego byśmy nie chcieli w tej jakże piękną środę 17 czerwca na 197 dni przed końcem roku i na 8 minut po godzinie 7. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz Imi i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giżowskiej. W strefie imprezy. Nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
5: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kiedyś to sam Alfavil pytał, czy człowiek chciałby żyć wiecznie, a teraz proszę bardzo w towarzystwie Davida Getty i Ava Max. Ależ to jest zacne towarzystwo. Forever Young, a my może niekoniecznie chcielibyśmy być wiecznie młodzi, ale na pewno wyspani i odpoczęci. To by było fajnie i byłoby milutko. A teraz mamy nadzieję, że też będzie miło, bo u nas wieści ze świata motoryzacji, a na zegarze 14 po 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie małe i duże mobile. Corolla pieszczochem złodziei. Tematy dzisiejszego programu. Już wkrótce 1600 km na jednym ładowaniu i Orlen uruchomił 7. stację wodorową w Polsce. Gotowi? To ruszamy.
1: Autoradio.
2: Stacja powstała w Gdyni. Jest przeznaczona nie tylko dla osobówek, ale też dla autobusów i ciężarówek. Jej dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru. Tankowanie auta osobowego potrwa około 5 minut, a autobusu około 15. Obiekt jest

0: niemal 50 razy wyższej niż w przypadku stosowanych dzisiaj seryjnie rozwiązań litowo-jonowych i niemal równej gęstości energetycznej benzyny. Suche liczby to jednak nie wszystko. Trzeba pamiętać, że silniki elektryczne operują na sprawności przekraczającej 90%, podczas gdy spalinowe marnują większość energii na ciepło i tarcie. To oznacza, że nowa oddychająca bateria w praktyce dostarczy na koła ponad trzykrotnie więcej użytecznej energii z każdego kilograma masy niż tradycyjne paliwo. W efekcie samochód elektryczny wyposażony w akumulator o masie zbliżonej do dzisiejszych pakietów litowo-jonowych mógłby bez problemu pokonać ponad 1600 km na jednym ładowaniu. Żaden samochód najmniej spalający silnikiem diesla nie dojedzie dzisiaj dalej na jednym tankowaniu.
1: Aktualności.
0: I na koniec Corolla pieszczochem złodziei. Z danych opracowanych przez Samar wynika, że w ubiegłym roku złodzieje najczęściej przytulali auta Toyoty, która ponownie nie miała sobie równych. W ubiegłym roku skradziono 950 samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 3,5% względem poprzedniego roku. Co ciekawe, była to jedyna marka w pierwszej dziesiątce, która zanotowała wzrost liczby kradzieży. Liderem zestawienia została Corolla, dalej Toyota RAV4 oraz Toyota CHR. Najwięcej aut znika w województwie mazowieckim, dalej podlaskie i opolskie, choć niektóre modele pozostają wyraźnymi faworytami złodziei. Ogólny obraz rynku jest dla kierowców korzystny. W ubiegłym roku liczba kradzieży aut spadła o prawie 11% względem poprzedniego roku. To tyle dzisiaj. Arek Włodarski. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Ach, człowiek by sobie teraz leżał gdzie indziej, na przykład sobie w takim Paryżu oglądał karnawał, a jak nie ma karnawału, to i tak sobie oglądał Paryż, cokolwiek robiłby, byleby w Paryżu i dalej od Polski. A jeśli chodzi o klimaty, proszę bardzo, paryskie, można sobie kupić w jednym z dyskontów ślimaki zdrowo zakręcone po burgundzku. Znaczy, one są polskie ślimaki, tak tutaj jest napisany, francuski przepis, a najciekawszą rzeczą jest to, że są to, uwaga, ślimaki z wolnego wybiegu.

0: 7 wydaje, że te ślimaki są nie z wolnego, a z bardzo wolnego wbiegu. A o poranku to nam raczej się wszystkim spieszy. Jedyne, co się nie spieszy, to czas, który wydaje się, jakby o tej porze stanął. A przecież człowiek odlicza, żeby tylko do piątku.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: I tu zdecydowanie możemy powiedzieć: halo Houston, mamy z tym problem, zróbcie coś. Jasiek Piwowarczyk, teraz na zegarze 27 po 7. Za moment u nas prognoza pogody i raport regionalny.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: 7.31 na termometrach, od 13 do 16 stopni, cieplej niż wczoraj, później też będzie cieplej niż wczoraj, od 21 do 24 stopni. Teraz chmur więcej, później więcej słońca, ale opady deszczu są niewykluczone. Wiatr słaby z północnego zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy ciśnienie. Nie jest najwyższe. Wynosi 1015 hektopaskali. W ciągu dnia pójdzie do góry. Teraz biometr mamy obojętny. Później w ciągu dnia będzie korzystny. A jakość powietrza teraz jest w całym regionie wręcz idealna. A na poranny raport regionalny zapraszam w imieniu Anny Tarkoty.
9: Dzień dobry. W tym raporcie coraz większa siatka połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku i odpowiemy na pytanie, jakie pociągi zostaną przeznaczone na nowo uruchamiane linie. Odwiedzimy także Kamiennogórski Most przy Kauflandzie, który jest już otwarty. Na koniec zapowiedź imprezy. Bolków zaprasza na najbliższy weekend. Czas na szczegóły. Na początek pytanie, jakie coraz częściej pojawia się w kontekście nowo remontowanych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Czy regionalny przewoźnik, Koleje Dolnośląskie, będą miały wystarczająco dużo taboru, żeby wozić na nich pasażerów? O to pytał nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, pytanie o to zadałem rzecznikowi Kolei Dolnośląskich podczas uroczystości oddania do użytku dwóch nowych przystanków kolejowych w Bielawie na trasie z Dzierżoniowa w Góry Sowie. Jak zapewnia Bartłomiej Rodak, kłopotu z taborem nie będzie. Przewoźnik równolegle z remontowaniem kolejnych linii kupuje nowe składy.
11: Mamy zakontraktowanych 10 pojazdów w zamówieniu podstawowym z bydgoskiej PESY, pojazdów spalinowych. W prawie opcji jest ich przeznaczonych dodatkowo 10 sztuk. To są pojazdy, które z powodzeniem obsługują już czeskie linie kolejowe. Czesi je przechrzcili jako Regiofoxy, czyli regionalne lisy. Myślę, że na Dolnym Śląsku ta nazwa być może też się przyjmie i już niebawem te pojazdy zaczną obsługiwać także nasze linie.
10: To właśnie rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak. Problemem na niemal wszystkich przywracanych do życia przez DSDiK liniach kolejowych jest brak trakcji elektrycznej. Na nie trafić mają składy spalinowe i hybrydowe. Koleje Dolnośląskie chcą jednak iść jeszcze krok dalej.
12: Czyli zakup dwóch zestawów wodorowych.
11: Jak to wygląda?
12: Złożonych jest, jeżeli dobrze pamiętam, dwie albo trzy oferty od producentów taboru kolejowego, między innymi bydgoska PESA, która pilotażowo odbyła w ubiegłym roczniku na forum ekonomicznym autonomicznym w Karpaczu. Pierwszy rozkładowy przejazd lokomotywą z napędem wodorowym właśnie na linii Jelenia Góra-Karpacz.
10: A to już marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. Ja przypomnę, że poza linią z Dzierżoniowa w Górysowie, czyli do Srebrnej Góry w regionie wałbrzyskim, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei remontuje linie w Góry Stołowe do Radkowa oraz linie ze Strzegomia do Bolkowa i dalej do Marciszowa. Rozpoczął się też remont linii z Kamiennej Góry do Kowar. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: W Kamiennej Górze po ponadrocznej przerwie otwarto most na rzece Bóbr, którym można skrócić drogę z centrum miasta do centrum handlowego.
5: Z tego skrótu korzystało setki mieszkańców, jednak kiedy kamiennogórski TBS rozpoczął budowę piętrowego parkingu, zamknął drogę dojazdową do obiektu. Kamienna Góra otrzymała środki zewnętrzne w kwocie 13 milionów złotych, z których wyremontowano kilka ulic, ale też dwa kluczowe mosty w mieście i kładkę pieszą przy ulicy Wiejskiej. Kamienną Górę co kilkanaście lat nawiedzają powodzie, więc infrastruktura mostowa jest kluczowa i strategiczna dla miasta. Most prowadzący do centrum handlowego przez lata łączył dwa zakłady przemysłowe w mieście, a od czasów ich likwidacji niszczał. Miasto wyremontowało betonową przeprawę, a lokalny artysta namalował na zewnętrznych barierach kwietny dywan. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
9: Przed nami dni Bolkowa 2026, połączone z obchodami 750-lecia miasta i z tej okazji już w ten piątek na terenie ośrodka wypoczynku świątecznego rozpocznie się trzydniowa zabawa. W programie wydarzenia znalazły się m.in. zarówno występy lokalnych artystów, jak i koncerty gwiazd sceny muzycznej. Uroczystość rozpoczniemy od otwarcia tematycznej wystawy i jubileuszowej parady, mówi Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.
13: Piątek 19 czerwca rozpoczynamy w Galerii Art Est Historia wystawą Bolków dawniej i dziś. O godzinie 17 z bolkowskiego rynku wyrusza parada jubileuszowa, która przejdzie ulicami miasta, a następnie świętowanie przeniesie się na ośrodek wypoczynku świątecznego. Na scenie wystąpią m.in. gwiazdy tegorocznych obchodów Kamil Bednarek, Smolasty, Krystyna Giżowska, Krzysztof Bączkowski oraz IMI. Czekać będą także lokalni wystawcy, strefa gastro oraz strefa dla najmłodszych. To jest bardzo ważny jubileusz dla naszego miasta i dobra okazja, aby spotkać się razem, przypomnieć historię Bolkowa i wspólnie spędzić czas. Zapraszam mieszkańców, gości oraz wszystkich przyjaciół Bolkowa. Obchody 750-lecia Bolkowa i Dni Bolkowa 2026.
9: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 8.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, this is Safredu. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio. Oh.

Jednym z najważniejszych wynalazków ludzkości są niewątpliwie lustra. Lustra są wykorzystywane w przemyśle, są wykorzystywane w technice, w samochodach są wykorzystywane do poprawiania makijażu, zwłaszcza przez niektórych, nawet stojąc w korku, a są takie, co to nawet w czasie jazdy to zrobią. No i też są najlepszym przyjacielem człowieka o poranku, bo one prawdę nam powiedzą, czy wyglądamy wystarczająco ładnie, albo w przypadku faceta wystarczająco mniej brzydko, żeby wyjść z domu. Natalia Schroeder też o tym coś wie, teraz zaśpiewa piosenkę Lustra.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.

0: Środa 17 czerwca, to już 14 minut przed 8. Pozwólcie, zajrzymy do portfela.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel. Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Zapraszam na informacje. Urlopowy wyjazd w tym roku planuje niespełna 2/3 Polaków. Najwięcej z nas ma zamiar spędzić poza domem nie więcej niż 7 dni i wydać na ten cel maksymalnie 4000 zł. Na wyższe wydatki do 6000 zł gotowych jest 14% ankietowanych. Budżet przekraczający 10 tysięcy planuje tylko 7% respondentów. Z sondażu firmy Provident wynika też, że na urlop najwięcej z nas wyjedzie do innych krajów Europy. Co czwarty Polak planuje pobyt nad polskim morzem, a niespełna 15% w polskich górach. Do najpopularniejszych górskich kurortów niezmiennie należą Szklarska Poręba i Karpacz. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł 108 miliardów złotych, to prawie 40% kwoty zaplanowanej na cały rok. Szacunkowe dane opublikowało Ministerstwo Finansów, które od razu ogłosiło, jak dziurę w państwowej kasie zamierza zasypywać. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, zapowiada też kolejną próbę podniesienia akcyzy na alkohol oraz zwiększenie opłaty cukrowej doliczanej do cen słodzonych napojów. Zaciskanie pasa przez rząd już widać na stacjach paliw. Po tym jak przywrócono normalną stawkę akcyzy, najpopularniejsza benzyna zdrożała o 13 groszy. Państwową kasę trzeba ratować, by były pieniądze m.in. na programy socjalne. Już za 2 tygodnie ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Państwo dołoży się do rachunków osobom, które korzystają z usług ciepłowni i muszą opłacać wysokie faktury mimo niskich dochodów. Wielkość wsparcia zależy od lokalnych cen, może wynieść jednorazowo od 1000 do 3,5 tysiąca złotych. Według Ministerstwa Energii z pomocy skorzysta ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych. Wnioski od 1 lipca będzie można składać m.in. w aplikacji Obywatel oraz w gminach. Wcześniej warto sprawdzić w sieci obowiązujące progi dochodowe.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie we wtorek główne indeksy szły w górę. WIG20 zyskał 1,8% i ma 3738 punktów. Najmocniej drożały akcje Allegro, ale dobrze radziło sobie również polkowickie Modivo. Walory spółki w tydzień podrożały już o ponad 19%. Na rynku walutowym złoty mocniejszy. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł. 65 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
4: Tu na

0: To jest Avicii, Lay Me Down, i to jest bardzo ładny numer na tę porę, na 5 prawie minut przed godziną 8. Słuchajcie, są rzeczy, o których się nie śniło fizjologom, na przykład reklama czegoś takiego jak karma dla kotów wychodzących z reniferem 6 kg. Żaden kot się tym nie wyżywi, chyba że w Finlandii tam najprędzej mają koty wychodzące z reniferem, ale też raczej nie. No bo kto widział renifera, co ma 6 kilogramów?
1: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A u nas żadna karma, u nas raczej suchary o poranku są. I Patryk Kumur z piosenką Wolnym Być przed wiadomościami.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra. To tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
8: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
9: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
11: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozioł.
12: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na dwie godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą.
11: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
13: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
11: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
14: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
11: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
9: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
11: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Błysk największych gwiazd na mundialu. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2, zapewniające swoim drużynom zwycięstwa. Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Messi strzelił już na mundialach 16 goli i dogonił na liście najlepszych strzelców wszechczasów Niemca Miroslava Klose. Z kolei Mbappé został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. No to czekamy na odpowiedź Harry'ego Kane'a, który też ma za sobą świetny sezon. Anglia zagra dzisiaj z Chorwacją na otwarcie rywalizacji w grupie L. Napastnik Bayernu Monachium mocno wierzy w swój zespół. Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w finałach międzynarodowych, finałach klubowych i wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników, którzy dopiero wchodzą do drużyny i dla nich będą to pierwsze mistrzostwa świata. Moje główne przesłanie do nich to po prostu czysta głowa. Mecz Anglii z Chorwacją o 22:00 w drugim spotkaniu tej grupy Gana zagra w nocy z Panamą. W grupie K o 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 4:00 nad ranem Uzbekistan zagra z Kolumbią. Były trener Sportingu Lizbona i Manchester United Ruben Amorim został szkoleniowcem Milanu. Podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego wynagrodzenie ma wynosić 3,5 miliona euro za sezon. Nowego trenera ma też Atalanta Bergamo. Nicoli Zalewskiego został nim Maurizio Sarri. Świetny mecz Huberta Hurkacza na otwarcie turnieju tenisowego w Hale. Polak pokonał rozstawionego z 8 Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
15: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
10: Słabiej tym razem zagrał Kamil Majszak, który kilka dni temu wygrał turniej w Holandii. W Queen's Club przegrał w pierwszej rundzie z Czechem Jiřím Leheczką 5-7 i 6-7.
0: Wiadomości. Muzyczne radio.

0: I'm still standing, to ja sobie ciągle stoję, śpiewa Elton John. Może być tak, że w autobusie jest tłoczno, kierowca pędzi szalenie na zakrętach, przerzucając was z lewej na prawą stronę, z prawej na lewą, ale ty ciągle stoisz, również w pociągu, który niezwykle zatłoczony jest o tej porze, zwłaszcza na trasie Jelenia Góra, Wałbrzych, Wrocław, też ciągle stoisz i tego ci gratulujemy, droga słuchaczko i drogi słuchaczu. Jeszcze jakby tak, żeby szybko przestać tę całą środę i nie dawać się i powiedzieć sobie, gdyby coś się działo spokojnie, ja jeszcze stoję, to byłoby pięknie. A jeszcze piękniej byłoby, gdyby takiej konieczności nie było. Kłaniamy się nisko, dzień dobry, witajcie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Czy mówiliśmy, że to już prawie 9 minut po 8?
1: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Liany Marcos i Martinus, o tak to miało być, którzy śpiewają o tym, że chcieliby sobie zatańczyć w świetle księżyca o północy. Tańczyć można, może nie w świetle księżyca, bo musielibyście jeszcze troszkę, drodzy panowie, poczekać, ale teraz kto wie, kto bogatemu zabroni poza urzędem skarbowym. 13,5 minuty po godzinie 8. My przypominamy, dzisiaj Agnieszka, Albert i Alina mają imieniny, niektóre kalendarze pokazują również, że i Laura, a także Adolfa, w kalendarzu jest również święto wojsk pancernych i zmechanizowanych.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Nie będzie piosenki z czterech pancernych, a zresztą czemu nie? Mrozu Galacticos teraz będzie, a my raz jeszcze mówimy dzień dobry, witajcie. Teraz chmury, ale później to będzie zdecydowanie więcej słońca. A już teraz jest ciepełko.

0: Portugal The Man. Co prawda się sami przedstawili, ale nie powiedzieli, że ta piosenka nosi tytuł What's Me Worry. A u nas 20 minut po godzinie 8, tak to sobie raz jeszcze patrzymy do tego kalendarza. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych.
1: Jest spokojne. Potargały sam.
0: No właśnie, a u nas to panowie z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa dzisiaj pewnie świętują, z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca pewnie też i z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku pewnie również. No i we Wrocławiu też pewnie panowie i panie żołnierki świętują, jeśli dobrze odmieniliśmy to słowo żołnierki. No właśnie, deszcze niespokojne. W skrócie, my pozdrawiamy, ściskamy, życzymy żołnierskiego szczęścia i mówimy, jakże nas uczono, jak byliśmy mniejsi, nigdy więcej wojny i wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Dub Dogs, Jetlag i Atomic Bump. Piosenka się wylosowała.

0: Jeden facet przeciw jednej kobiecie, tak śpiewają tutaj panowie z The Colors i to może być bardzo niebezpieczna rzecz, zwłaszcza jeżeli do takiej konfrontacji dojdzie nie wieczorem, jak śpiewają panowie, tylko dojdzie w dzień w pracy, tego wam nie życzymy. To może skończyć się nie najlepiej, albo jeszcze czymś gorszym, na przykład śmiercią, albo jeszcze czymś gorszym. Różnie w życiu bowiem bywa, a my wam życzymy tego, żeby poranek był dla was jak najlepszy i jak najbardziej uśmiechnięty.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Tak, mówiąc tutaj jeszcze się wiosna nie skończyła, wakacje nie rozpoczęły, a tutaj proszę Gibbs i Ego i For Money wyskakują z takim pomysłem, że zaśpiewają i zrobią piosenkę, która będzie nosiła tytuł Ostatni dzień lata. Skąd oni mają takie pomysły? No skąd?

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: 8.30 na zegarze, termometry teraz pokazują od 15 do 17 stopni, później będą pokazywały od 21 do 24. Teraz więcej chmur, ale słońce jest już na niebie, później ta proporcja się zmieni na korzyść słońca. Opady dzisiaj są niewykluczone, a wiatr słaby z północnego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Nie jest najwyższe, ale powoli idzie do góry. 1016 hektopaskali teraz w stolicy regionu. Biometr obojętny, ale później będzie korzystny. A jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
6: Te doniesienia rozpoczynamy od wizyty w Świdnicy. Jak przekazał rzecznik tamtejszej prokuratury okręgowej Mariusz Pindera, nie żyje kierowca, który spowodował wypadek w Bardzie. Nic nie wskazuje na samobójstwo. Był osobą schorowaną.
7: Tak, podejrzany w tej sprawie sam rano źle się poczuł, trafił do szpitala na oddział neurologiczny w Kłodzku i dostaliśmy informację od obrońcy podejrzanego, że zmarł. Szczegółów żadnych jeszcze nie znam, nie wiem dokładnie jakie są przyczyny, jaka jest przyczyna śmierci. No, wskazuje to na to, że prawdopodobnie to jest skutek tych ogólnych dolegliwości zdrowotnych, ale czy ten jego zgon ma związek z obrażeniami odniesionymi w wypadku, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Nie mamy takiej informacji, żeby to miała być jakaś próba samobójcza, nie wiemy. Był podejrzany w sprawie, miał ogłoszone zarzuty, było posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania. Miał możliwość złożenia wyjaśnień. Nie wiem, co mówił w trakcie posiedzenia, natomiast w czasie tego pierwszego przesłuchania, z tego, co mi tu przekazano, nie przyznał się do zarzutów i twierdził, że po prostu nie pamięta tego zdarzenia. Także te czynności z nim zostały wykonane. Teraz uwagi na zgon podejrzanego, sprawa będzie umorzona wobec jego śmierci. Był przesłuchiwany w szpitalu, posiedzenie aresztowe też się odbyło w szpitalu. Sąd nie zastosował aresztu, uznał, że nie zachodzą podstawy do tymczasowego aresztowania z uwagi na to, że materiał dowodowy został zabezpieczony monitoring, zostały przesłuchane osoby, które były świadkami lub jakiś tam sposób były związane z tym wypadkiem. Sąd uznał, że nie ma obawy ucieczki, ukrycia się podejrzanego i uznał, że w tej sytuacji zachodzą podstawy do stosowania wolnościowych środków. On dostał poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju i dozór policji. Prokurator planował złożenie zażalenia w tej sprawie, ale z uwagi na zgon podejrzanego to już ta czynność jest bezprzedmiotowa.
5: Muzyczne radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz przenosimy się do Legnicy. Według tamtejszego radnego Adama Wierzbickiego, malowniczej Alei Grabowej wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki grozi zagłada. Jak twierdzi, drzewa zostały zaatakowane przez groźną, zaraźliwą chorobę.
9: Według radnego, powołującego się na opinię dendrologa, martwe drzewa trzeba szybko usunąć i spalić, żeby ocalić resztę. Miasto zamierza jednak poczekać z wycinką. Oględzin drzew dokonał arborysta i nie wykazał on jednoznacznie występowania chorób czy patogenów. Posadzone gęsto na niewielkiej przepuszczalnej powierzchni, graby miały być pierwotnie utrzymane jako formowany szpaler krzewów, ale niespodziewanie znacznie urosły, gdy zaprzestano ich regularnego cięcia. I to mimo rywalizacji o wodę i słońce z okazałymi topolami w pobliżu. Według fachowca zamieranie starszych okazów może wynikać ze słabej dostępności wody i przedłużających się okresów suszy czy zasolenia gleby. Wiek drzew również może wskazywać na ich fazę schyłkową. Żywotność dla tego gatunku to około 80-100 lat, jeżeli mają warunki idealne. Graby w alei takich zdecydowanie nie mają. Starość czy choroba? Opinie są różne, ale tak po ludzku, jedno wiąże się z drugim. Działać trzeba. Radny Wierzbicki chce działać, można powiedzieć, szybko i ostro, by ratować co się da. Miasto chce poczekać najwcześniej do 15 października, czyli zakończenia okresu ochronnego siedlisk ptaków i gatunków chronionych. Ustawa o ochronie przyrody zabrania niszczenia siedlisk i gniazd ptaków objętych ochroną w okresie od 1 marca do 15 października. Tylko czy ewentualny pasożyt niszczący graby w historycznej alei w Legnicy o tym wie? Może trzeba go jednak natychmiast ukarać za utrudnianie życia ptakom i niszczenie jej siedlisk, skoro tak mówi ustawa. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Na koniec przenosimy się do Barda Śląskiego, gdzie kończy się budowa osiedla dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Nowe budynki w zabudowie szeregowej już niemal są gotowe. Urzędnicy wybiorą pierwsze rodziny, które otrzymają klucze do nowych domów. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Inwestycja obejmuje budowę 40 domów w zabudowie szeregowej. Wykonawca prowadzi obecnie prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Lokale trafią do mieszkańców w standardzie gotowym do wprowadzenia z kompletnie wyposażoną kuchnią oraz łazienkami. Szczegóły techniczne oraz zakres prac opisuje burmistrz Barda Marta Ptasińska.
2: Wyposażona będzie w pełni kuchnia, czyli szafki kuchenne wraz z sprzętem AGD, kuchenka, zmywarka, mikrofalówka, zlewozmywak. Na górze w łazience będzie, będzie prysznic, kabina prysznicowa, umywalka zabudowana z szafką, a na dole toaleta też z szafeczką zabudowaną umywalką.
10: To właśnie burmistrz Marta Ptasińska. Władze Barda przygotowały specjalne kryteria naboru dla osób poszkodowanych przez powódź. Radni Rady Miejskiej zmodyfikowali na te potrzeby dotychczasową uchwałę o przyznawaniu lokali komunalnych. Nowe przepisy wprowadzają też dodatkowe punkty premiujące oraz podnoszą progi dochodowe dla poszkodowanych rodzin.
2: Co ważne, przez 4 lata powodzianie mogą mieć wyższe dochody niż w mieszkaniach komunalnych o 200% w jednoosobowych gospodarstwach i o 150% w wieloosobowych i mogą też mieć ci powodzianie te swoje powodziowe jeszcze domy, czyli mogą mieć swoją własność. Po 4 latach będą musieli się tego pozbyć.
10: Dziś na 40 nowych mieszkań zarejestrowano jedynie 34 wnioski. Jeśli nie będzie ich więcej, wolne lokale zasilą ogólny zasób komunalny gminy Bardo. Oficjalne przekazanie kluczy nastąpi najpóźniej 30 listopada bieżącego roku. Z Barda Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOB w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karponoszy temperatura od 7 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Widzialność w tej chwili ograniczona do 30 metrów. W ciągu dnia ta widzialność będzie zmienna. Bez opadów możliwy w ciągu dnia przelotny opad deszczu. Szlaki turystyczne śliskie i mokre. Informacja o zamkniętych szlakach turystycznych ze względu na remonty jest na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 22 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
12: To jest prawie kwadrans przed dziewiątą dla zaspanych. Co to jest kwadrans? 15 minut. Was zaspanych to o poranku trzeba byłoby prowadzić niczym za rękę. A za rękę to też tytuł tej piosenki. Oto Dawid Kwiatkowski.
13: Słowa

0: Portfel. To jest magazyn Portfel. Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Zapraszam na informacje. Urlopowy wyjazd w tym roku planuje niespełna 2/3 Polaków. Najwięcej z nas ma zamiar spędzić poza domem nie więcej niż 7 dni i wydać na ten cel maksymalnie 4000 zł. Na wyższe wydatki do 6000 zł gotowych jest 14% ankietowanych. Budżet przekraczający 10 tysięcy planuje tylko 7% respondentów. Z sondażu firmy Provident wynika też, że na urlop najwięcej z nas wyjedzie do innych krajów Europy. Co czwarty Polak planuje pobyt nad polskim morzem, a niespełna 15% w polskich górach. Do najpopularniejszych górskich kurortów niezmiennie należą Szklarska Poręba i Karpacz. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł 108 miliardów złotych, to prawie 40% kwoty zaplanowanej na cały rok. Szacunkowe dane opublikowało Ministerstwo Finansów, które od razu ogłosiło, jak dziurę w państwowej kasie zamierza zasypywać. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, zapowiada też kolejną próbę podniesienia akcyzy na alkohol oraz zwiększenie opłaty cukrowej doliczanej do cen słodzonych napojów. Zaciskanie pasa przez rząd już widać na stacjach paliw. Po tym jak przywrócono normalną stawkę akcyzy, najpopularniejsza benzyna zdrożała o 13 groszy. Państwową kasę trzeba ratować, by były pieniądze m.in. na programy socjalne. Już za 2 tygodnie ruszy nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Państwo dołoży się do rachunków osobom, które korzystają z usług ciepłowni i muszą opłacać wysokie faktury mimo niskich dochodów. Wielkość wsparcia zależy od lokalnych cen. Może wynieść jednorazowo od 1000 do 3,5 tysiąca złotych. Według Ministerstwa Energii z pomocy skorzysta ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych. Wnioski od 1 lipca będzie można składać m.in. w aplikacji Obywatel oraz w gminach. Wcześniej warto sprawdzić w sieci obowiązujące progi dochodowe.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie we wtorek główne indeksy szły w górę. WIG20 zyskał 1,8% i ma 3738 punktów. Najmocniej drożały akcje Allegro, ale dobrze radziło sobie również polkowickie Modivo. Walory spółki w tydzień podrożały już o ponad 19%. Na rynku walutowym złoty mocniejszy. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,66 zł, a za franka 4,63 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17 zł i 65 groszy. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Larry Heavy, taka to ładna piosenka na 5 minut przed godziną 9 w Muzycznym Radiu, w jakże piękną, bo już słoneczną środę 17 czerwca. Że będzie ciepło, to wiecie, uważajcie, bo może tam delikatnie gdzieniegdzie popadać. Nie wiem, czy tego wam życzyć, czy nie życzyć, czy już susza trochę sobie odeszła, czy nie. Ale dzisiaj jest dzień walki z pustynnieniem i suszami, no i też święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Jakby połączyć te dwa święta, to wychodziłoby nam, że żołnierze pancerni i zmechanizowani mogliby walczyć z pustynnieniem i suszami, co zdecydowanie jest lepsze od walki z wrogiem, czy to wewnętrznym, czy zewnętrznym. Pięknego dnia wam zatem życzę. Radek Bajor, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Jest kolejny poranny hit.
0: Zostawiam was w najlepszym towarzystwie, bo po pierwsze niepoprawni i chciałam, a po drugie Patryk Łasica za moment słonecznie powie wam dzień dobry. Pa, trzymajcie się, hej!

0: Tak gra muzyczne radio o poranku. Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: A znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 9.
0: Czas na wiadomości.
6: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. I Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
7: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
6: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
8: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
6: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
9: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
6: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meli Koteluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hat-trick Messiego, dublety Mbappe i Haalanda, gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie 3 gole i dogonił Mirosława Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe został z kolei najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Strzelił 2 gole, a trójkolorowi wygrali z Senegalem 3-1. Świetnie, mundial rozpoczęła Norwegia, pokonała Irak 4-1, a 2 gole strzelił Erling Haaland.
11: You saw the same energy.
10: Staram się zawsze grać z taką samą energią, niezależnie od tego, czy występuję w klubie, czy w reprezentacji. I mam nadzieję, że było to dzisiaj widać. Staram się za dużo nie myśleć, ale na mundialu to trudne. Cieszymy się bardzo, ale trzeba pozostać spokojnym. A w meczu zakończonym rano Austria pokonała Jordanię 3-1. Przed nami ostatnie 4 spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej, w tym hitowe starcie Anglii z Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lehečką. Dobre wyniki naszych sprinterek na meetingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. Mateusz Kołodziejski był z kolei trzeci w konkursie skoków z wyżyny.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Klub tenisowy Jelenia Góra zaprasza na otwarty turniej tenisowy o puchar Benefit Systems. 20-21 czerwca. Korty tenisowe na Jeleniogórskim Zabobrzu. Uwaga! Trwa nabór na naukę gry w tenisa dla dzieci i dorosłych. Przyjmowane są zapisy na wakacyjne zajęcia Lato z rakietą. Informacje telefon 601 565 474 lub na miejscu na kortach. Ulica Noskowskiego 4A.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: BB-REXA i David Guetta w najnowszym wydaniu Sad Girls. Mamy 14 minut po godzinie 9.
1: Muzyczne radio.
0: No i chciałoby się aż powiedzieć, w końcu pierwszy słoneczny dzień od niemalże całego deszczowego tygodnia. Myślę, że wielu z was nie mogło się doczekać, no i doczekaliśmy się wspólnie. Ja was witam po raz kolejny na falach Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry. A z racji pory sprawdźmy, co na dziś przygotowały dla nas gwiazdy.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mogą liczyć na pozytywne chwile. Niespodzianki sprawią, że świat wyda się sympatyczny. Byki wciąż pozostaną w dobrej formie. Czas w pełni zapanować nad swoim życiem. Bliźnięta prawdopodobnie dzisiaj coś twórczo zainspiruje. Nie wolno się lenić, czas działać. Raki, trzeba wykazać się spokojem, bo dzień może toczyć się pod dyktando konfliktów. Lwy, świat będą widziały przez różowe okulary. Może to wynik czekającego urlopu lub wyjazdu. Panny obdarzone zostaną cierpliwością i systematycznością. Środa będzie udanym dniem. Wagi dopiero wieczorem będą mogły zwolnić tempo i odpocząć. Ostatnio za dużo się działo. Skorpiony, przyda się plan działania. Lepiej unikać niedomówień, a sprawy załatwiać konkretnie. Strzelce, dobry czas na planowanie lata i wakacji. Będzie dużo czasu na przemyślenia. Koziorożce, dobry dzień na pojednanie i zapomnienie o niedawnych rodzinnych nienaskach. Wodniki, pojawi się przekonanie, że panują nad swoim losem. Nie wszystko pójdzie gładko. Ryby, dobry dzień na uporządkowanie spraw i spokojne planowanie przyszłych posunięć. Dziś mamy 17 dzień czerwca, środę, święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, także Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Imieniny obchodzi Agnieszka Albert Alina. Agnieszka niezależna, spokojna, czasem uparta. Albert szlachetny i wyrozumiały, Alina wrażliwa, intuicyjna i towarzyska. Osoby urodzone 17 czerwca są przenikliwe i wytrwałe. Ich zachowanie potrafi wprowadzić w błąd. Pozorem wrażliwości i delikatności kryje się twardy i nieustępliwy charakter. W miłości są namiętne i bardzo zazdrosne, a doznanych przykrości nie potrafią zapomnieć przez długie lata. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, rubin sprzyjający znakom.

Hook, Lost in Desire. Mamy 6 minut do godziny 9.30 i za moment czeka na Was kolejna porcja informacji z regionu, również prognoza pogody, no i tuż przed nią jeszcze spotkanie z Mezem, który przypomni nam o tym, co jest naprawdę ważne.

0: Muzyczne radio. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
4: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 9:30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na dolnośląskich termometrach już prawie 20 stopni. Średnia dla regionu wynosi obecnie 19 na plusie, a jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to będą one wynosić od około 22 do 24 stopni. Niebo może się trochę chmurzyć, ale już bez ryzyka na opady deszczu. Będą pojawiały się przejaśnienia. Wiatr wschodni, porywy do 6 metrów na sekundę.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A co w regionie słychać od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
10: Te doniesienia z regionu rozpoczniemy od wizyty w Legnicy. W tym mieście, w centrum Wittelona, odbyło się spotkanie w ramach kampanii Wspólnie dla Bezpieczeństwa agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele miejskich instytucji, jednostek oświatowych oraz samorządowcy z całego regionu.
11: Spotkanie informacyjne było adresowane także do mieszkańców. Jak powiedziała przedstawicielka wojewody dolnośląskiego Anny Żabskiej,
12: Barbara Basista, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W tym roku realizowany jest program ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest 381 milionów dla województwa na te wszystkie zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. I w ramach tego programu samorządy mają możliwość składania wniosków, aplikowania o dofinansowanie w zakresie zakupów infrastruktury niezbędnej dla bezpieczeństwa. Agregaty wchodzą oczywiście jak najbardziej w to zadanie, jako te urządzenia, które mają ogromne znaczenie w zabezpieczeniu kryzysowym. Cel tego wydarzenia to uświadomienie samorządom, wszystkim przedstawicielom instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Przekazujemy informacje w tym temacie, jaka jest rola agregatu tak naprawdę w zabezpieczeniu energetycznym, jak się zachowywać w sytuacji blackoutu, jakie są najważniejsze działania. Czyli na dobrą sprawę, bo to nie tylko procedury, nie tylko finanse, nie tylko urządzenia, ale tak naprawdę ludzie w tym wszystkim grają największą rolę.
11: W spotkaniu między innymi uczestniczył Tomasz Stanowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Dolnośląskiego, który podobnie jak inni goście jasno określił potrzebę posiadania agregatów.
13: Tak jak klienci nie potrzebują młotka, potrzebują bić głuści, tak samo społeczeństwo może nie być świadome tego, że potrzebuje agregatów, oni potrzebują poczucia bezpieczeństwa. I tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, żeby budować to poczucie społeczeństwa i bezpieczeństwo wśród społeczeństwa, potrzebna jest ta część samorządowa, potrzebna jest część rządowa, potrzebna jest instytucjonalna, która się objawia we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, ale także społeczna. Strażacy ochotnicy to jest prawie 700 jednostek w skali województwa, to jest 17 tysięcy osób, w tym 12 tysięcy osób uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. I wierzę, że tego typu przedsięwzięcia pozwalają na bazie doświadczeń powodziowych, covidowych, fali uchodźców z Ukrainy budować nowe procesy, procedury, a przede wszystkim relacje, które doskonale pokazały w tym krytycznym sytuacji w 2024 roku, że to może zadziałać i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
11: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątku Tauron Dystrybucja, oddział Legnica i Jelenia Góra, zaprezentował dwie broszury stanowiące kompendium wiedzy o korzystaniu z agregatu w sytuacjach kryzysowych.
5: W ramach tej kampanii opublikowaliśmy dwie broszury. Jedna z tych broszur jest kierowana do instytucji, druga broszura jest dedykowana dla prywatnych odbiorców. Treść tej broszury zawiera ważne aspekty związane z podłączaniem agregatu, jak użytkować, kto może użytkować, w jaki sposób agregat może współpracować z siecią elektroenergetyczną, żeby nie tworzyć dodatkowych zagrożeń. To jest nasza działalność społeczna.
11: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Teraz międzynarodowe manewry medyczne w ramach projektu Chronimy Was Razem na terenie powiatu karkonoskiego oraz Jeleniej Góry. Otwarcie trzydniowych ćwiczeń dla służb odbędzie się dziś na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. W godzinach wieczornych ulicami miasta przejedzie kolumna kilkudziesięciu samochodów pożarniczych. O szczegółach Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w stolicy Karkonoszy.
14: Chcemy zrobić uroczyste otwarcie tego naszego wydarzenia o godzinie 12 na Placu Ratuszowym i później w okolicy ratusza będziemy realizowali swoje zadania w takich miejscach chociażby jak Baszta, Kościół Garnizonowy, Bazylika czy Bramy Czasu. Tu będzie można spotkać naszych ratowników wyposażonych w sprzęt do udzielania typowo pierwszej pomocy. Kończymy to około godziny 19. Chcemy zorganizowaną grupą, czyli w postaci około 40 samochodów pożarniczych przejechać w stronę Borowic, gdzie będziemy stacjonowali. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że między godziną 19 a godziną 19:30 na trasie Wojska Polskiego do Borowic mogą być chwilowe utrudnienia w ruchu. Kolejne dni, czyli jutro i piątek już realizujemy na terenie powiatu, chociażby w dniu jutrzejszym będziemy się szkolić na terenie Karpacza, w Cieplicach, na Placu Ratuszowym, Sosnówka, Podgórzyn, no i piątek okolice Borowic.
9: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: A na koniec wyjątkowa lekcja solidarności i dobroci w Lubinie. Podczas charytatywnej akcji na rzecz Judyty uczennicy szkoły podstawowej nr 9 udało się zebrać blisko 40 tysięcy złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację nastolatki, która przeszła operację rdzenia kręgowego. Wynik tej akcji przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, mówi Krystyna Węgrzyn, dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Lubinie.
15: Mamy finał akcji Eko Pomoc dla Judyty, dla naszej uczennicy, która przed samym egzaminem rozchorowała się, miała ciężką operację na kręgosłup i w ciągu kilku dni nasz zespół wolontariatu wymyślił taką pomoc, żeby pomóc przy rehabilitacji, bo wiadomo, że koszty są duże. Uczniowie wymyślili, żeby zbierać butelki, żeby to nie była zbiórka pieniędzy, tylko też, żeby był wkład fizyczny jakby całej społeczności szkolnej, nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, pracowników, jak również rodziców. To jest piękna lekcja dobra i zaangażowania naszych uczniów. No, zdali egzamin na 100%. Sylwia Śmieszko, jestem nauczycielem biologii, plastyki i opiekunem wolontariatu w SP9. Poprzeczka wysoko była postawiona, 20 tysięcy butelek, więc widać w nich tą mobilizację i ja jestem pełna podziwu dla nich.
16: Jestem Szymon, mam 14 lat, chodzę do 8 klasy z koleżanką z naszej klasy, która niestety zachorowała. Smutno nam z tego powodu. No niestety tak się zdarzyło. I tak naprawdę to panie wpadły na pomysł zbiórki z butelkami kaucyjnymi. Był to naprawdę ciekawy pomysł.
17: Ciągle można wesprzeć rehabilitację i powrót Judyty do sprawności, wpłacając pieniądze przez stronę zrzutka.pl. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Dziękuję, to wszystkie informacje. Teraz kolejny raport na naszej antenie o 10:30. Zapraszamy do usłyszenia.
9: Pogoda w górach.
18: Dobry, ze stacji centralnej Doby w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę. Widzialność w tej chwili ograniczona do 30 metrów, w ciągu dnia ta widzialność będzie zmienna. Bez opadów możliwy w ciągu dnia przelotny opad deszczu. Szlaki turystyczne śliskie i mokre. Informacja o zamkniętych szlakach turystycznych ze względu na remonty jest na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 16 do 22 stopni. Bezwiecznie widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
19: Hi, we are Blang & Jones.
20: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: będzie. Bracia Sikorscy, wielki wspólny powrót po latach, prosto do czasu ich młodości. No i a propos też nostalgii, wspaniałego brzmienia, czas zamanifestować trochę promieni słońca nad naszym regionem. Myślę, że nie będzie do tego lepszego utworu niż legendarna kompozycja Sunny, dziś w wydaniu, można powiedzieć, pierwotnym, soulowym. Przed nami James Brown.
1: Sunny.

0: Zapraszam na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ. A wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt po łesu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
5: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk, były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
6: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na dwie godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
5: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
7: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bocinki, fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
7: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
9: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
7: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
5: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
10: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
5: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudia Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
3: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
5: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne radio. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Drogi na gorąco.
1: Jak informują nasi słuchacze, bardzo wam dziękujemy i pozdrawiamy. Przed godziną 10 na ulicy Sudeckiej 63 w Jeleniej Górze doszło do zderzenia się samochodu osobowego z motocyklem. Służby pracują na miejscu, spodziewajcie się utrudnień. Oprócz tego na drodze krajowej 35 w 60 km w kierunku Wrocławia rozpoczęły się roboty drogowe, naprawa barier energochłonnych. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i tak też pozostanie co najmniej do godziny 13. Kolejne roboty drogowe czekają kierowców na drodze A8 AOW. 25 km w kierunku Kudowej pomiędzy węzłami Wrocław Północ, Wrocław Psiepole. Tam trwa naprawa dylatacji bitumicznej. Utrudnienia potrwają przez najbliższe 6 godzin. Życzymy szerokości i ostrożności.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie, jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdała zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
7: Minęła godzina 10:30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: 20 stopni i zaledwie 4 kreski na termometrach dzielą nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, chociaż na południowym zachodzie będzie odrobinę chłodniej, 22 na plusie, wartości oczywiście w cieniu. Ciśnienie rośnie na barometrach 1018 hektopaskali i tendencja wzrostowa zostanie z nami co najmniej do jutra. Wiatr wschodni, prędkość rośnie, porywy do 45 km. Na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas na kolejną porcję informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
6: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy, od tego rozpoczniemy. Do ogólnopolskiej akcji przyłączył się m.in. także inspektorat ZUS w Bolesławcu. Protestujący podkreślali, że ich działania nie były wymierzone w klientów, a świadczenia miały być wypłacane zgodnie z harmonogramem.
11: Powodem protestu jest narastające niezadowolenie z polityki rządu. Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych, ale nie idzie za tym odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Jak mówiła przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Inspektoratów Kontroli ZUS Dagmara Ledzion.
12: To jest brak wysłuchania naszych postulatów dotyczących godnej płacy za dodatkowe zadania. Zadaniami rząd szasta na prawo i lewo, obarcza nas wykonywaniem, realizacją wszystkich plusów, wszystkich pomysłów na to, żeby socjalne warunki ludzi poprawić i bardzo dobrze. My chcemy więcej zadań i my jesteśmy w stanie je wykonać, ale my potrzebujemy za to otrzymać wynagrodzenie.
11: Związkowcy podkreślają, że pieniądze przekazywane ZUS na realizację nowych zadań nie trafiają do pracowników, jak mówiła Ledzion.
12: To jest taki samograj. Za to, co zakład otrzymuje za realizację tych zadań, utrzymuje zakład. Płaci za prąd, za wodę, a do ludzi nie trafia nic.
11: Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł, choć, jak zaznaczają, są gotowi rozmawiać o niższej kwocie. Ich głównym celem jest jednak systemowe rozwiązanie gwarantujące wzrost wynagrodzeń w wraz z kolejnymi zadaniami.
12: Proszę pana, my wnioskowaliśmy o 1200 zł. Wiemy, że to jest wysoka kwota. Wygórowana być może, niektórzy mówią. Jesteśmy realistami i wiemy, że takiej kwoty nie osiągniemy, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, takich, żebyśmy się co roku nie musieli spotykać i żebyśmy dostali za wykonanie zadań, za uczciwą pracę, uczciwe wynagrodzenie.
11: Dzisiaj byłem w inspektoracie ZUS w Bolesławcu, jednak tutaj, jak w wielu innych miejscach w Polsce, pracownicy biorący udział w strajku mają bezwzględny zakaz wypowiadania się. Jednak związkowcy zapowiadają, że jeśli ich postulaty nadal będą ignorowane, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Zmiana w jeleniogórskiej kulturze. Tadeusz Wnuk, były dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, został nowym naczelnikiem Wydziału Kultury. Poinformował o tym podczas dzisiejszej konferencji prasowej Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
4: Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu przedstawić nowego naczelnika Wydziału Kultury. Komisja niedawno miała obrady, wskazali w wyniku głosowań kandydaturę właśnie pana Tadeusza Wnuka. Długo się zastanawiałem nad tym, czy rozstrzygnąć to, ale wczoraj podjąłem decyzję i pan dyrektor, a teraz niedługo naczelnik, od 1 lipca rozpocznie pracę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra jako naczelnik Wydziału Kultury. Mam nadzieję, że te swoje doświadczenia, które zdobywał nie tylko w naszym teatrze, ale właśnie poza teatrem teraz niedawno, przeniesie na grunt miasta.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na koniec Głuszyca, gdzie po próbie oszustwa i wyłudzenia ponad 50 tysięcy euro w Urzędzie Miasta przeprowadzono szeroki audyt informatyczny. Jak niemal zawsze w takich przypadkach, najsłabszym ogniwem systemu okazali się ludzie. Materiał Jacka Zycha.
13: Tak, takie są rzeczywiście najbardziej ogólne wnioski płynące z przeprowadzonego po tym incydencie audytu dotyczącego cyberbezpieczeństwa w Głuszyckim Urzędzie Miasta. Ja przypomnę, że 2 lata temu skarbnik Urzędu Miasta otrzymała wiadomość e-mail podpisaną rzekomo przez burmistrza z poleceniem służbowym przelania na wskazane konto 52 tysięcy euro. Tylko czujność urzędniczki uchroniła urząd przed dotkliwą stratą.
14: Pani skarbnik wie, że nie ma takiej procedury u nas, że wydaje polecenie mailowo. Są odpowiednie dokumenty, które trzeba wypełnić przed poleceniem zapłaty. Po drugie, podpisujemy zawsze we dwoje. Przelewy nie ma także pojedynczo. Mail był napisany bardzo ładną polszczyzną. Był podpisany burmistrz Głuszycy Roman Głód, ale nie zgadzał się po pierwsze mój adres mailowy, który jest zupełnie inny, jak również kwota, ponieważ nie operujemy kwotami euro tutaj na terenie urzędu.
13: To Roman Głód, burmistrz Głuszycy. Sprawą zajmowała się policja, a w urzędzie rozpoczęto audyt informatyczny. Po jego zakończeniu dokonano zmian w systemie informatycznym Urzędu Miasta. Proces nie był tani, wydano na niego ponad 500 000 zł.
14: Każdy pracownik został sprawdzony. W ślad za tym audytem po pierwsze poszły szkolenia dla pracowników oraz zakupy sprzętowe. Mamy nowoczesną serwerownię, gdzie dane są zapisywane w trojaki sposób. Jeden na wewnętrznym serwerze, 2 to są zupełnie odseparowane miejsca od Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Ponadto mamy 24-godzinny system monitorowania sieci, jak i stron internetowych Urzędu Miejskiego.
13: A ponieważ, jak podkreśla burmistrz Głód, audyt wykazał, że tak jak w większości tego typu przypadków, najsłabszym ogniwem są ludzie, ograniczono też w znacznym stopniu dostęp z urządzeń służbowych do większości stron internetowych oraz komunikatorów. Głuszyca, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: W przedpołudniowych doniesieniach z regionu to była ostatnia informacja. Zapraszamy teraz na popołudniowy raport regionalny. Do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey guys, we are Shanghai.
16: And you're listening to Muzyczne Radio.
15: They really love music.
17: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Klasyczne radio. Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: No i oczywiście september, mamy 13 minut do godziny 11.
1: Muzyczne radio.
0: A teraz czas na jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na naszej polskiej scenie i chodzi oczywiście o Sarsę. 5 maja w ubiegłym roku minęło 10 lat od wydania legendarnego już singla Naucz Mnie, który promował jej debiutancki album Zapomnij Mnie. Utwór zdobył pierwszy przyznany w Polsce certyfikat diamentowej płyty. Na dziesięciolecie kariery Sarsa podarowała nam także wyjątkową wersję tego numeru, który nagrała wraz z Kukim. Niedawno dała się poznać wszystkim jako podcasterka, no ale zupełnie nie próżnuje także w swojej muzycznej sferze życia, bo ma dla nas kolejną nowość. Przed nami, czy będziemy się pamiętać i jak mówi, to pop napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Utwór wyrasta z tęsknoty milenialsów, z generacyjnej potrzeby zatrzymania czegoś, co przemija zbyt szybko. A o czym jest, opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo w każdym kolejnym wcieleniu. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse, także wtedy, gdy logika mówi, że to już jest koniec.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
9: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
8: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele. Po decyzji Ministerstwa Finansów resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
10: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami, już z tym nie ma problemów.
8: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
11: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale Messi strzelił wszystkie 3 gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił 2, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
8: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Gramy.
1: Gramy.
0: Bo kochamy muzykę.

0: Radio, babe.
1: Muzyczne radio.
2: Mario i świetny numer z roku 2015, Thinking of You, no i takich uświadczycie wiele na naszych falach, bo właśnie teraz do godziny 13 grać będziemy dla Was największe hity wszechczasów, także jeśli ktoś potrzebuje energii, a kawa już nie daje rady, no to wystarczy, że podkręcicie wolumen. No i płyńmy, przed nami Dub i Kalejdoskop Moich Dróg, a następnie pojawi się Madonna, La Isla Bonita.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
3: w muzycznym radiu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
2: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 11:30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Pogoda.
8: Coraz cieplej i coraz bliżej do dzisiejszych wartości maksymalnych. Te prognozowane są na około 24 stopnie w cieniu, a obecnie średnia w regionie wynosi 21 stopni. Najchłodniej będzie na południowym zachodzie do 22, najcieplej na północy, wschodzie i w centrum. Wartości oczywiście podawane są w cieniu, będzie go sporo, ale przez rosnące ciśnienie niewykluczone, że zacznie robić się coraz to bardziej słonecznie. Barometry wskazują 1019 hektopaskali i trend wzrostowy zostanie z nami przez najbliższe 24 godziny, może nawet i dłużej. Prędkość wiatru cały czas rośnie, wieje w kierunku południowo-wschodnim, porywy do 45 km na godzinę. W okolicach 15 jego prędkość lokalnie może sięgnąć nawet 50 km na godzinę, to będzie prędkość maksymalna, później zacznie słabnąć. Optymalna wilgotność w granicach 62%, idealna widoczność powyżej 30 km i naprawdę sprzyjająca jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków, hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: bo kochamy muzykę. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: na Floor Candy, Lily Was Here. Mamy 16 minut do godziny 12. Era nostalgii, tak można powiedzieć. I dokładnie taka era nostalgii będzie czekać nas w najbliższych minutach za sprawą Sarsy, która powraca po latach z najnowszym singlem Czy będziemy się pamiętać? No i tuż po premierze napisała na swoim Instagramie taką wiadomość. Jeżeli tak jak ja macie potrzebę zatrzymania czegoś, co przemija zbyt szybko, to myślę, że mój nowy singiel wam się spodoba. Pisałam ten utwór właśnie z miejsca tęsknoty za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Może po prostu milenialsi tak mają. Dziękuję, że od ponad dekady mogę dla was tworzyć. Gdy 2 tygodnie temu wrzuciłam fragment utworu, nie myślałam, że dostanę od was tyle komentarzy i wiadomości, żeby go wydać. Dodaliście mi odwagi i oddaję wam, czy będziemy się pamiętać, wasza Sarsi.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Ace of Base, life is a flower, czyli życie jest jak kwiat. Piękna metafora, niczym piękny kwiat. Piękny, ale jednocześnie bardzo kruchy. Warto korzystać z każdego dnia. Mamy 4 minuty do godziny 12. Jeśli ktoś z Was nie miałby pomysłu na dzisiejszy wieczór, to pomysł ma dla nas Sydney Polak.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
7: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
8: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
7: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu. Nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
9: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstwa.
7: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes Ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. Na przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
10: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
11: Team has a great balance.
10: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu, a to już jego 6.
7: Mecz Portugalia do Demokratyczna Republika Konga o 19:00.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Klub tenisowy Jelenia Góra zaprasza na otwarty turniej tenisowy o puchar Benefit Systems. 20-21 czerwca. Korty tenisowe na Jeleniogórskim Zaboczu. Uwaga! Trwa nabór na naukę gry w tenisa dla dzieci i dorosłych. Przyjmowane są zapisy na wakacyjne zajęcia Lato z rakietą. Informacje telefon 601 565 474 lub na miejscu na kortach. Ulica Noskowskiego 4A.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Na to wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. No moi drodzy, to już w najbliższy poniedziałek, jeden z niewielu poniedziałków, na który myślę wielu będzie czekać. To była natomiast formacja nieżywych schabów w najlepszych hitach wszechczasów. Dziś mamy 17 dzień czerwca, imieniny Agnieszki, Alberta i Aliny. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów. No i z tego, co nam radiowe ptaszki ćwierkają, jedna z naszych słuchaczek, Estera, obchodzi swoje urodziny. Także w dzisiejszym dniu ślemy do ciebie najlepsze życzenia i bardzo miło, że jesteście z nami i że słuchacie. Do kolejnej porcji informacji z regionu i prognozy zagrają dla was jeszcze

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 22 stopnie to obecna średnia dla naszego regionu i od wartości maksymalnych dzielą nas zaledwie 2 stopnie. Nie wszędzie tyle osiągniemy, bo przykładowo na Przedgórzu południowy zachód dziś maksymalnie do 22. Najcieplej będzie we wschodniej części województwa. Wiatr mamy południowo-wschodni, porywisty do 50 km na godzinę. To jego dzisiejsza prędkość maksymalna. Po godzinie 16 zacznie słabnąć. Ciśnienie rośnie na barometrach 1019 hektopaskali i trend wzrostowy utrzyma się do jutra. Średnia wilgotność w okolicach 60%, idealna widoczność i bardzo dobra jakość powietrza.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: A co w regionie piszczy, ale od strony informacyjnej opowie już Anna Tarkota.
9: W tym raporcie Świdnica i przedłużający się remont Teatru Miejskiego. Powiemy o dużych kłopotach wykonawcy. Pojawi się także temat sporego dofinansowania dla gminy Lubin, a na koniec nieodpowiedzialny instruktor jazdy. Zapraszam na szczegóły. Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Prace, które miały zakończyć się na początku lata, przedłużą się co najmniej o kwartał. Co dzieje się na placu budowy, sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, rzeczywiście o kłopotach i problemach, na jakie natrafia wykonawca remontu wnętrza Teatru Miejskiego w Świdnicy, mówi się już oficjalnie. Remontowcy, którzy od czerwca 2025 roku gruntownie przebudowują scenę, natknęli się na cały szereg nieujętych w dokumentacji braków i niespodzianek. Zakres pracy koniecznych do wykonania wydłuża się niemal z każdym tygodniem.
11: Kiedy weszliśmy do tego budynku, kiedy rozpoczął się remont, okazało się, że wielu rzeczy nie udało się wcześniej przewidzieć, ponieważ poprzednie remonty nie były wykonane dość starannie. Nie wszystko podczas ich prowadzenia ujawniono. Dostosowane do ciężaru konstrukcje podtrzymujące balkon czy podtrzymujące scenę. W związku z tym już na trwającej budowie trzeba było wykonać nowe fragmenty projektu, poszerzyć zakres wykonywanych prac. To wpływa oczywiście i na wydłużenie terminu i nawet na zwiększenie kosztów.
10: Powiedziała mi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Dziś w teatrze, który miał być gotowy do końca wakacji, finiszu prac ciągle nie widać. Prezydent zapowiada rozmowy z wykonawcą na temat nowego terminu zakończenia prac, które doprowadzą do oddania być może jeszcze jesienią tego roku zupełnie nowej placówki.
11: Chcielibyśmy mieć inną placówkę. Z jednej strony taką, która zachowa atmosferę tego miejsca, która swoją aranżacją, która swoim wystrojem będzie dalej utrzymywała Świdniczan w przekonaniu, że jest to miejsce klimatyczne, jest to miejsce fajne po prostu, do którego lubimy przychodzić, ale muszą być zastosowane nowoczesne rozwiązania. Tych zmian jest ogrom. Można powiedzieć, że my w starą bryłę wbudujemy zupełnie nową instytucję, zupełnie nowy obiekt.
10: Ostatni raz mieszczący się w ratuszu Teatr Miejski w Świdnicy był remontowany w latach 90. XX wieku. Dzisiejsze prace pochłoną ponad 24 miliony złotych i zapewnić mają funkcjonowanie obiektu przez kolejne dekady. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Gmina Lubin otrzymała prawie 200 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa dolnośląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niemstowie. Promesę potwierdzającą przyznanie środków odebrał wójt Norbert Grabowski podczas spotkania samorządowców w Wądrożu Wielkim.
5: Dofinansowanie pochodzi ze środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy Lubin.
12: Dofinansowanie pochodzi ze środków przeznaczonych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Gmina złożyła wniosek o wsparcie w listopadzie ubiegłego roku. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę około 330-metrowego odcinka drogi prowadzącej w kierunku dawnego przesiłka Łazek. Obecnie droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest pełna nierówności, ubytków i kolejna. Brak właściwego odwodnienia sprawia, że po intensywnych opadach staje się trudna do przejazdu. Przebudowa tej drogi została wcześniej ujęta w planie urządzeniowo-rolnym gminy Lubin. Teraz trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, która pozwoli wyłonić wykonawcę robót.
5: Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 760 tysięcy złotych. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy. Jak mówi wójt Norbert Grabowski, każde pozyskane dofinansowanie pozwala nam realizować więcej potrzebnych inwestycji i szybciej poprawiać warunki życia mieszkańców. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: A na koniec o nieodpowiedzialnym nauczycielu, który odpowie za swoje czyny przed sądem. Mężczyzna mimo zakazu sądowego uczył kursanta kierować autem.
13: O sprawie informuje wrocławska policja. Jak mówi nam Anna Nicer z Komendy Miejskiej, mężczyzna został przyłapany przez policjantów z drogówki, kiedy szkolił kursanta. Podczas kontroli okazało się, że obok ucznia siedzi instruktor nauki jazdy z jednej ze szkół, który ma aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mało tego, samochód marki Hyundai, którym odbywało się szkolenie, nie ma aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, a także za wykroczenia związane ze stanem technicznym pojazdu i brakiem przeglądu. Grozi mu do 5 lat więzienia, co jak co, ale przykład dla kursanta nie najlepszy, choć trzeba przyznać, że te lekcje młody człowiek zapamięta na długo. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie już za niespełna godzinę. O 13.30 zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: No i powiedzcie mi proszę, jak tu nie śpiewać, jak takie hity wyrywają się z głośników. To był Pitbull i Cantare, a teraz moment dnia, podczas którego sięgamy po nasz dzisiejszy hit typ, a przywita nas ikona, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, która jest już z nami od ponad dekady, Sarsa. Każdy z nas słyszał przynajmniej raz Naucz Mnie, no i ponownie artystka zaskakuje nas obranym kierunkiem, bo obecnie pracuje nad nadchodzącym krążkiem, który, jak mówi, będzie dużo bardziej dojrzalszy emocjonalnie. Usłyszymy singiel, który go zapowiada. Nazywa się on Czy będziemy się pamiętać? I jak mówi autorka, to pop napisany z miejsca tęsknoty. Za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Singiel opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo w każdym kolejnym wcieleniu. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse, także wtedy, gdy logika mówi, że to już koniec. Sarsa zagra dla Was za moment, no ale to też moment idealny na to, abym podziękował za dziś. Patryk Łasica, pięknego, pogodnego dnia Wam życzę. Za moment, dzień dobry, powie Wam Marta Wojtunik, a my słyszymy się już przy następnej okazji.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
6: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
5: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzchołek góry lodowej.
7: To jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
5: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, to o 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6 zł 36 groszy i tu najwyższy baż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozieł.
8: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
9: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takie mobilizacje pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
8: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
10: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
8: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
5: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis. A Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lehečką.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, całe szczęście to nie dziś, dziś nawet nie pierwszy dzień lata, jeszcze na lato cały czas czekamy, kilka dni do lata kalendarzowego zostało, a pogodowe lato powoli się na pewno z nami wita. Dziś się naprawdę ciepło na Dolnym Śląsku, taka przyjemna środa, popołudnie, Muzyczne Radio, 15 minut po godzinie 13, to odpowiednia pora, żeby przywitać u nas kolejną nowość, którą będziemy polecać Wam co godzinę, czyli naszą piosenkę dnia. I let the music play.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wracamy z Music News i od razu zabieramy Was do świata nowości Darii Marks i Natalii Zastępy. Powiemy Wam także o gwiazdach tegorocznego openera i kolejnych gorących premierach, jakie trafiły na naszą playlistę. Music News i Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, witamy i zaczynamy. Daria Marks znana Wam dobrze z takich hitów jak choćby Paranoia czy Neverending Story. Jakiś czas temu rozpoczęła nowy etap swojej kariery, stawiając na twórczość w języku polskim. Efektem tej artystycznej przemiany był singiel Dotknij, który podbił listy przebojów, zdobył uznanie słuchaczy i przez wiele tygodni nie schodził z radiowych playlist. Artystka konsekwentnie rozwija obrany kierunek i prezentuje fanom pierwszą w swojej karierze epkę, która jeszcze pełniej ukazuje jej obecne muzyczne oblicze. Epka Dotknij, burza jest również pierwszym

0: Wraca z nowym wydaniem, pełnym sentymentalizmu obecnego już wcześniej w jej twórczości, m.in. w utworze Wracam do siebie, platynowym singlu tej właśnie wokalistki. Piosenka Urodziny utrzymana jest w akustyczno-popowych brzmieniach, które w połączeniu z ciepłą barwą głosu Natalii podkreślają słodko-gorzką historię opowiedzianą w tekście. Nowy singiel zapowiada kolejne autorskie utwory przygotowane przez artystkę na ten muzyczny rok. Music News. Na koniec koncertowo, blisko, coraz bliżej do rozpoczęcia jednego z największych festiwali w Polsce. Open Air Festival 2026 odbędzie się od 1 do 4 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kossakowo. A wśród gwiazd pojawią się w tym roku m.in. Florence Plus The Machine, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure, Zara Larsson, LP, Teddy Swims, Jenny, Addison Rae, Sophie Tucker i Martin Garrix. Zapraszamy i polecamy Open Air Festival 2026, 1-4 lipca, lotnisko Gdynia-Kossakowo. To tak zupełnie na koniec sprawdzamy kolejne gorące premiery. Yuba z nagraniem Ocean House, Mia Takarabe i Steve Aoki z propozycją Heartless i Gumber and Dadoni z najnowszym singlem What You Want. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hi, I'm Rene Rodriguez and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Zaczyna się robić miło i letnio na Dolnym Śląsku. Dziś może jeszcze nie za bardzo letnio, ale nadchodzące dni mają być naprawdę bardzo przyjemne. Od jutra o wiele mniej chmur, do tego więcej stopni na termometrach, ponieważ jutro maksymalnie do 26 stopni, a dziś do 23, także nie jest źle. Zachmurzenie cały czas umiarkowane. Jutro ma towarzyszyć nam o wiele, wiele więcej słońca, a jeszcze dziś sprawdzamy jakość powietrza. Ona jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Nowy most przez rzekę Bóbr na trasie Lwówek Śląskiej Złotoryja na finiszu. KGHM rozpoczyna nowy projekt poszukiwawczy miedzi w Chile.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na początek zaskakująca decyzja prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Były starosta Karkonoski sfałszował maturę, ale nie poniesie odpowiedzialności. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, informuje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
10: Prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, jednak nie później niż 17 listopada w 2001 roku, podrobienia świadectwa maturalnego, które rzekomo miało zostać wystawione przez Liceum Zawodowe Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu dla Krzysztofa W. Umorzono również drugi wątek dotyczący posłużenia się tym podrobionym świadectwem dojrzałości jako autentycznym 17 listopada 2001 roku. Poprzez przedłożenie tego fałszywego dokumentu wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe, te dokumenty przedłożono rektorowi Kolegium Karkonoskiemu w Jeleniej Górze. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, ponieważ nastąpiło przedawnienie ich karalności. Czyli do popełnienia przestępstw doszło w 2001 roku, jednak z uwagi na upływ czasu, upłynęło już 25 lat, osobom, które dopuściły się tych przestępstw, nie można przedstawić zarzutów.
8: Decyzja o umorzeniu dochodzenia nie jest prawomocna. Nowy most przez rzekę Bóbr w ciągu trasy Lwówek Śląski Złotoryja jest na finiszu i czeka na oficjalne odbiory. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kierowcy pojadą nową przeprawą już za tydzień. W związku z tym będzie mogła rozpocząć się rewitalizacja znajdującego się obok zabytkowego kamiennego mostu, mówi radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kretkowski.
11: Ten most jest skończony, jest szeroki chodnik, bezpieczny, odpowiednia ścieralność, odpowiednia nośność, no i sama budowa tego mostu jest też wyjątkowa, bo ten most jest bardzo zbliżony do starego mostu, który jest na takim łuku, czyli konstrukcja dosyć trudna. Ten most kamienny będzie wielkim deptakiem, on nie będzie czynny dla ruchu kołowego, ale dla pieszego, czyli to będzie most, który my wypiaskujemy, jeszcze dobudujemy takie pewne elementy, które zostały uszkodzone z piaskowca i on będzie atrakcją.
12: To bardzo ważna inwestycja, dlatego że poprawia bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. Aleksander Fuławka, zastępca burmistrza gminy i miasta Lwówek Śląski. Most, który był dotychczas użytkowany, most kamienny końca XVIII wieku, to już nie spełnia tych parametrów współczesnych, jeśli chodzi o obciążenia. I ten nowy, nowoczesny most jest bezpieczny, jeśli chodzi o przejazd po terenie naszej gminy.
4: Nowa inwestycja, jak widać, stwarza fajne i bezpieczne przede wszystkim realia. Marta Trościank, mieszkanka gminy i miasta Lwówek Śląski. Droga przyjezdna, chodnik rewelacyjny, szeroki, fajnie utwardzony, więc myślę, że jak najbardziej potrzebna.
9: Słuchacie raportu
8: KGHM rozpoczyna nowy projekt poszukiwawczy miedzi w Chile. Spółka zależna KGHM Chile podpisała umowę polegającą na tym, że właściciel koncesji albo projektu zaprasza partnera do wspólnego finansowania i prowadzenia prac poszukiwawczych w zamian za możliwość uzyskania udziału w projekcie. Partnerzy będą wspólnie prowadzić wstępne prace poszukiwawcze na obszarze w północnym Chile, uznawanym za jeden z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych.
13: Na tym etapie KGHM Chile będzie odpowiadać za prace geologiczne i ocenę potencjału złoża. Jeśli wyniki okażą się obiecujące, strony będą mogły powołać spółkę Joint Venture do dalszego rozwoju projektu. Jak podkreśla wiceprezes KGHM Anna Sobierej-Kozakiewicz, porozumienie ma na razie charakter ramowy.
14: Jest to umowa, która definiuje partnerstwo we bardzo wczesnej fazie eksploracji. Ona nie definiuje ostatecznie kształtu przyszłej umowy Joint Venture w 100% szczegółach. My rozmawiamy z naszym partnerem na temat potencjalnych miejsc, gdzie możemy szukać nowych złóż.
13: Wiceprezes przypomina, że Chile pozostaje jednym z najważniejszych regionów wydobycia miedzi na świecie.
14: Jak wiemy, no Chile jest, zasoby są olbrzymie, więc tutaj nasza obecność jak najbardziej chcemy, żeby była wzmacniana.
13: KGHM działa w Chile od lat. Oprócz udziałów w kopalni Sierra Gorda spółka posiada tam zespół geologów prowadzących prace poszukiwawcze.
14: Nasza spółka KGHM Chile jest to spółka, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz Sierry Gordy, ale też posiada bardzo mocne zaplecze geologów, które działa tam na miejscu na rzecz Sierry Gordy, ale również poszukuje tych złóż dookoła. Również dokonywane są odwierty w obszarze Carrizalillo, więc chcielibyśmy, żeby ta spółka w sposób organiczny się rozwijała.
13: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, this is Moziman on Muzyczne Radio. They really love music. Pom, pom, pom, pom.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18:00 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Break My Heart.
1: Muzyczne radio.
2: Break My Heart i Dua Lipa, artystka, która obecnie wydawniczo jest dość cicha. Wydała ostatnio swój album Radical Optimism, to było w roku 2024 i w tym roku zakończyła totalnie erę tego albumu, wydając wydawnictwo Live from Mexico, czyli nagrania na żywo właśnie tych hitów, które znajdują się na tym albumie. No i na ten moment ta era jest zakończona, a nowa era Dua Lipy jeszcze nie jest rozpoczęta. Czekamy na to ze zniecierpliwieniem. Ale za to mamy dobre informacje dla fanów Sarsy. Ta artystka postanowiła w tym roku właśnie ogłosić totalnie nową muzyczną erę, a robi to singlem Czy będziemy się pamiętać, czyli nasz dzisiejszy hit tip.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Co za niespodziewane połączenie. Amerykański punkowy zespół Green Day razem z zespołem Oasis, czyli rockową ikoną ery Britpopu lat 90. muzyki brytyjskiej. Tak samo niespodziewane to połączenie w tym nagraniu jest to, że zespół Oasis powrócił w roku 2025. Tego nikt się nie spodziewał, ale już za nimi fala świetnie przyjętych koncertów. Na ten moment, jak dają znać, muszą odpocząć i dać chwilę refleksji, zanim wyruszą być może w nową trasę, albo może w końcu wydadzą coś nowego. Na to fani Oasis jak najbardziej cały czas liczą na jakąś nową muzykę, ale na ten moment mogą liczyć na film, i to film dokumentalny z zakończonej już trasy Oasis z roku 2025. Film do kin trafi 11 września. Co ciekawe, ten film to nie będą tylko nagrania z koncertów, tam też pojawią się próby, czyli to, co ciekawi fanów najbardziej, jak obecnie bracia Gallagherowie razem funkcjonują mimo tych wcześniejszych wielkich i wieloletnich kłótni. To było Oasis, Green Day, Boulevard of Broken Dreams. To nagranie za nami, za 5 minut godzina 14. U nas teraz pojawi się również rockowy zespół, ale polski, i na dodatek debiutujący.
1: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
5: To zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.

0: reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk, zastrzegł jednak.
6: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
5: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
6: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całość kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
5: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
7: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
5: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
3: To były wiadomości.
2: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Klub tenisowy Jelenia Góra zaprasza na otwarty turniej tenisowy o puchar Benefit Systems. 20-21 czerwca. Korty tenisowe na Jeleniogórskim Zabobrzu. Uwaga! Trwa nabór na naukę gry w tenisa dla dzieci i dorosłych. Przyjmowane są zapisy na wakacyjne zajęcia Lato z rakietą. Informacje telefon 601 565 474 lub na miejscu na kortach. Ulica Noskowskiego 4A.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyota Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery-toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Toby One Trick Pony, All I Think About w muzycznym radiu, czyli wszystko, o czym myślę. Obecnie 17 czerwca na pewno wszystko, o czym my myślimy, to lato, które zbliża się wielkimi krokami już do nas, już niecały tydzień pozostał do kalendarzowego lata i mamy nadzieję, że do tego pogodowego też niecały tydzień albo i nawet mniej. A jak wakacje, jak lato w głowie, to na pewno też jakieś muzyczne festiwale, a tych naprawdę w tym roku sporo. Między innymi, jak zawsze, powróci męskie granie orkiestra. A w tym roku skład bardzo ciekawy, bardzo młody, można powiedzieć. W składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Właśnie przy Vito Bambino się zatrzymamy. Artysta, który już swój debiut w orkiestrze męskiego grania miał. Wraz z piosenką I Ciebie Też Bardzo, czyli jeden z największych hitów, to była orkiestra 2021. A teraz w totalnie nowym składzie, z totalnie nową energią Vito Bambino podczas męskiego grania wystąpi. Wystąpi też na pewno na Erste Letnie Brzmienia Festiwalu, tam już z solowym materiałem. Między innymi na pewno pojawi się piosenka Cyber PRL, po którą właśnie teraz sięgamy. Bardzo energiczny numer. Gdy pojawia się na koncertach, to zawsze publiczność skacze naprawdę bardzo wysoko. Obecnie w środę pewnie wszyscy są jeszcze w pracy, więc skakać nie można, ale pokiwać głową, potupać nogą na pewno jak najbardziej można.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Towarzyszą nam dziś już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 20 do 23 stopni. Nie jest źle, ale za to jutro ma być lepiej, maksymalnie 26 stopni na Dolnym Śląsku. Chmur z godziny na godzinę coraz mniej, zachmurzenie jeszcze cały czas umiarkowane, ale w godzinach wieczornych ma być już małe. Ciśnienie jest dziś stabilne, wynosi 1018 hektopaskali, a jakość powietrza cały czas jest doskonała.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Ulica Szpitalna w Szklarskiej Porębie w pełni przejezdna. Wyjątkowa lekcja solidarności w Lubinie podczas charytatywnej akcji na rzecz Judyty, uczennicy szkoły podstawowej nr 9.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Szczegóły za chwilę, a na początek zmiana w jeleniogórskiej kulturze. Tadeusz Wnuk, były dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, został nowym naczelnikiem Wydziału Kultury. Poinformował o tym podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry. Doświadczenie i wiedza nowego naczelnika mogą okazać się niezwykle cenne dla dalszego rozwoju miejskiej kultury, podkreśla Jerzy Łuszniak.
10: Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu przedstawić nowego naczelnika Wydziału Kultury. Komisja niedawno miała obrady, wskazali w wyniku głosowań kandydaturę właśnie pana Tadeusza Wnuka. Długo się zastanawiałem nad tym, czy rozstrzygnąć to, ale wczoraj podjąłem decyzję i pan dyrektor, a teraz niedługo naczelnik, od 1 lipca rozpocznie pracę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Mam nadzieję, że te swoje doświadczenia, które zdobywał nie tylko w naszym teatrze, ale właśnie poza teatrem teraz niedawno, przeniesie na grunt miasta.
11: Dziękuję za nominację na stanowisko naczelnika Wydziału Kultury Miasta Jelenia Góra. Zdecydowałem się brać udział w konkursie na naczelnika Wydziału Kultury z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w tym mieście jestem od wielu, wielu lat. Do tego miasta przyjechałem, zacząłem tutaj karierę w pracy kulturalno-artystycznej w 1992 roku. Przez wiele, wiele lat pracowałem jako aktor, wykonywałem funkcję aktora, później kierownika artystycznego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Potem przyjąłem obowiązki dyrektora naczelnego tegoż teatru. Prowadziłem ten teatr przez 9 lat. To były dosyć trudne chwile w związku z przebudową, remontem teatru. Przyszedł moment, w którym trzeba było na chwilę przestać funkcjonować w tej branży kulturalnej, artystycznej. To był czas też na przemyślenia, na zastanowienia. Natomiast nigdy przez głowę mi nie przeszło, przez myśl nie przeszła, że mogę z tym miastem się rozstać i w tym mieście przestać funkcjonować jako człowiek, który w kulturze i w sztuce chciałby jeszcze coś zrobić. I dlatego chcę wykorzystać te doświadczenia, które przez wiele lat nabywałem w mieście, nabywałem w teatrach, nabywałem w instytucjach oświaty i chcę w dalszym ciągu w tej kulturze pracować. Podjąłem takie wyzwanie i dzisiaj jestem w innej roli.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Ulica Szpitalna w Szklarskiej Porębie w pełni przejezdna, mimo że gruntowny remont trasy zakończył się w ubiegłym roku. To wiosną wykonawca realizował jeszcze poprawki, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
12: Wiadomo, okres zimowy powoduje to, iż niektórych prac nie można ukończyć. Natomiast ulica ta po pierwsze zyskała nową przestrzeń, po drugie rzecz bardzo oczekiwana, która wzbogaciła punkt widokowy przy czwartym peronie. Mówimy o zniknięciu betonowego ogrodzenia, które było takim reliktem przeszłości, które mocno szpeciło tą przestrzeń. W tym momencie to się oczywiście wiąże z dalszymi inwestycjami na terenie Szklarskiej Poręby. Jesteśmy już w trakcie realizacji inwestycji przy ulicy Wyszyńskiego, natomiast zanim ta inwestycja mogła się wydarzyć, musieliśmy w ciągu ulicy 11 listopada i w ciągu ulicy Franciszkańskiej dokonać przebudowy związanej ze zwiększeniem przepustowości sieci odprowadzającej wody opadowe.
7: To była wyjątkowa lekcja solidarności i dobroci w Lubinie podczas charytatywnej akcji na rzecz Judyty. Uczennicy szkoły podstawowej nr 9 udało się zebrać blisko 40 tysięcy złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację nastolatki, która przeszła operację rdzenia kręgowego. Wynik tej akcji przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, mówi Krystyna Węgrzyn, dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Lubinie.
13: Mamy finał akcji Eko Pomoc dla Judyty, dla naszej uczennicy, która przed samym egzaminem rozchorowała się. Miała ciężką operację na kręgosłup i w ciągu kilku dni nasz zespół wolontariatu wymyślił taką pomoc, żeby pomóc przy rehabilitacji, bo wiadomo, że koszty są duże. Uczniowie wymyślili, żeby zbierać butelki, żeby to nie była zbiórka pieniędzy, tylko też, żeby był wkład fizyczny jakby całej społeczności szkolnej. Nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, pracowników, jak również rodziców. To jest piękna lekcja dobra i zaangażowania naszych uczniów.
14: No, zdali egzamin na 100%. Sylwia Śmieszko, jestem nauczycielem biologii, plastyki i opiekunem wolontariatu w SP9. Poprzeczka wysoko była postawiona, 20 tysięcy butelek, więc widać w nich tą mobilizację i ja jestem pełna podziwu dla nich.
15: Jestem Szymon, mam 14 lat, chodzę do 8 klasy z koleżanką z naszej klasy, która niestety zachorowała. Smutno nam z tego powodu. No niestety tak się zdarzyło. I tak naprawdę to panie wpadły na pomysł zbiórki z butelkami kaucyjnymi. Był to naprawdę ciekawy pomysł.
16: Ciągle można wesprzeć rehabilitację i powrót Judyty do sprawności, wpłacając pieniądze przez stronę zrzutka.pl. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: What's up, Poland? We are Monkey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: A znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Ewa Max, Salt.
1: Muzyczne radio.
0: Za 13 minut, godzina 15, my coraz to chętniej wracamy do naszego środowego już hit typu. W nim Sersa, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek pokolenia milenialsów. Znamy ją z naprawdę wielu świetnych nagrań, a obecnie, jak sama deklaruje na swoich mediach społecznościowych, otwiera całkowicie nową erę w swojej muzycznej karierze. Nostalgia era, tak ta era właśnie się nazywa, a oczywiście jak to przystało na nową muzyczną erę, trzeba otworzyć ją jakimś świetnym singlem. No i Sersa to zrobiła. Czy będziemy się pamiętać, to pop przepełniony tęsknotą. Dziś u nas co godzina.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem prezydenta Poznania i apteczka na wyjazd wakacyjny.
6: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
5: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fioł.
7: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
5: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, na także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo trzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
8: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania. Także w sprawie Ukrainy.
5: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
9: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
5: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie między innymi o nowych wymogach bezpieczeństwa. Auto ma widzieć więcej niż kierowca. Uwaga, nadchodzą upały. W takich warunkach samochód szybko zamienia się w saunę. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze rejestrowane w Unii Europejskiej mają spełniać kolejną fazę wymogów bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zaawansowany system awaryjnego hamowania, który ma wykrywać nie tylko inne pojazdy, ale również pieszych i rowerzystów. System AEB ma rozpoznać ryzyko zderzenia i w razie braku reakcji kierowcy samodzielnie uruchomić hamowanie, żeby uniknąć kolizji albo ograniczyć jej skutki. Automatyczne hamowanie awaryjne nie oznacza, że samochód przejmuje pełną odpowiedzialność za prowadzenie. System działa jak dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, szczególnie wtedy, gdy sytuacja rozwija się bardzo szybko. Pieszy wchodzi na jezdnię, rowerzysta pojawia się przy pojeździe, a kierowca nie zdąży jeszcze nacisnąć hamulca. Największą wartością takiej elektroniki są ułamki sekund, bo właśnie one często decydują o tym, czy skończy się na strachu, czy na poważnym wypadku. Unijne materiały o nowych zasadach bezpieczeństwa podkreślają, że celem tych systemów jest wsparcie kierowcy oraz lepsza ochrona pasażerów, pieszych i rowerzystów. Synoptycy prognozują, że pod koniec tygodnia temperatura w wielu regionach Polski może zbliżyć się nawet do 35 stopni Celsjusza. Podróż samochodem może być bardzo wymagająca. Szczegóły za chwilę.
0: Porady ekspertów.
1: Podczas upałów wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Badanie naukowców wykazało, że około 80% wzrostu temperatury następuje już w ciągu pierwszych 30 minut po stoju na słońcu. Oznacza to, że w wielu samochodach pozostawionych na pełnym słońcu temperatura może przekroczyć nawet 55 stopni Celsjusza. Jeszcze wyższe wartości osiągają deska rozdzielcza, kierownica czy elementy znajdujące się bezpośrednio pod przednią szybą, których temperatura może być znacznie wyższa niż temperatura powietrza w kabinie. Wiele osób zostawia w samochodzie elektronikę, nie zastanawiając się nad wpływem wysokiej temperatury. Smartfony, tablety, laptopy czy powerbanki wykorzystują akumulatory litowo-jonowe, które nie lubią przegrzewania. Podczas upałów szczególną ostrożność powinny zachować osoby przewożące leki. W przypadku wielu preparatów producenci zalecają przechowywanie w temperaturze nieprzekraczającej 25 stopni. Pozostawienie ich na kilka godzin w rozgrzanym samochodzie może wpłynąć na ich właściwości. Wysoka temperatura może powodować też odkształcanie plastikowych oprawek okularów, uszkodzenia powłok ochronnych na szkłach oraz problemy z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Dotyczy to również kart płatniczych, identyfikatorów czy kart parkingowych pozostawianych za szybą. W czasie upałów kierowcy często zostawiają w aucie zapas wody lub napojów. Wysoka temperatura przyspiesza również starzenie się napojów przechowywanych w plastikowych opakowaniach. W przypadku napojów gazowanych wzrost temperatury może prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz opakowania. Efekt bywa łatwy do przewidzenia. Po powrocie do samochodu kierowcę może czekać niemiła niespodzianka i konieczność czyszczenia wnętrza. Eksperci od lat alarmują i przypominają, że podczas upałów nie wolno pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas. Temperatura we wnętrzu auta rośnie znacznie szybciej niż wielu osobom się wydaje. W przypadku prognozowanych na ten tydzień upałów może to prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Hej, hej, hej. Witamy Was serdecznie. Z tej strony
3: Sound and Grace.
2: Słuchacie muzycznego radia.
3: Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Sun and Grace idealnie. Trwa popołudnie środowe, które na Dolnym Śląsku dziś jest idealne na spacer.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Jest to też idealna pora, żeby sięgnąć po kolejną nowość, która z dnia na dzień na pewno coraz częściej będzie pojawiała się w muzycznym radiu. Dance Tierra i Let the Music Play.

tysiąc rzeczy na raz. Zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już.

0: reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Burmistrz miasta Mirosław Pustuła zaprasza na 750-lecie Bolkowa. Dni Bolkowa 2026. Zaczynamy już w piątek 19 czerwca w rynku o 17 paradą ulicami miasta. O 17.30 inauguracja wydarzenia na terenie OWŚ, a wieczorem koncert gwiazdy. Wystąpi Bednarek. W sobotę o 12 w Bibliotece Publicznej Joanna Lamparska. O 15 na OWŚ scenę przejmą lokalni artyści. Mali i Duzi. O 20 hip-hopowa bitwa oraz IMI i gwiazda wieczoru Smolasty. O 23 Maciej Wowk DMC. W niedzielę od 15 występy zespołów oraz o 16 wyjątkowy koncert Krystyny Giszowskiej. W strefie imprezy nowoczesny Luna Park, Dmuchańce, gastronomia i mnóstwo radości. Współorganizator Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat Muzyczne Radio.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: W końcu już nie deszczowo na Dolnym Śląsku, a dość słonecznie. Zachmurzenie dziś było głównie umiarkowane, a obecnie miejscami już jest nawet małe do końca dnia. Małe będzie na terenie całego Dolnego Śląska, a obecnie na termometrach możemy zobaczyć 23 stopnie w regionie. Jutro nieco cieplej, bo 27 stopni, ale w godzinach popołudniowych mogą towarzyszyć nam opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Wałbrzych i finał inwentaryzacji na stadionie. Jest kłopot.
4: Z powodu ustania prac na budowie Urząd Miasta rozwiązał umowę z głównym wykonawcą.
3: Kunice i 50. urodziny Posejdona.
5: 16 omek na Jeziorze Kunickim to jest rekord, który jeszcze do tej pory nie był pobity.
3: Wrocław i samoobsługowe, bezpłatne wypożyczalnie narzędzi.
6: Cały system opiera się na zaufaniu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Wędrówkę po regionie zaczynamy w Wałbrzychu, gdzie po tym jak Urząd Miasta wypowiedział umowę wykonawcy przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście, zakończyła się inwentaryzacja przeprowadzanych tam prac. Nie wszystko układa się tak, jak wyobrażały to sobie władze Wałbrzycha. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, po tym jak władze miasta wypowiedziały umowę, plan był taki, żeby inwestycje dokończyli dotychczasowi podwykonawcy. Pomimo tego jednak, że ci deklarowali taką chęć, na przeszkodzie stanęły względy proceduralne i formalne. Zgodnie z reżimem zawartej umowy o dofinansowanie, władze muszą wyłonić głównego wykonawcę. To znaczy, że jedna firma będzie musiała wziąć odpowiedzialność nie tylko za dokończenie prac, ale i za to, co już zostało zrobione.
7: Mamy tutaj, jak powiedziałem, wybranych 9 wykonawców, których zaprosiliśmy do przetargu, do składania ofert, do negocjacji. Zdecydowana większość z tych wykonawców deklarowało chęć, co było dla nas dobrym, miłym zaskoczeniem, że oni chcą dokończyć budowę, są zdeterminowani do tego projektu, więc liczymy, że będziemy mieli oferty i to dobre oferty cenowe.
4: Powiedział Kacper Nogajczyk, odpowiedzialny za inwestycje, zastępca prezydenta Wałbrzycha. Dziś nie wiadomo, czy będzie to konsorcjum firm, czy jeden konkretny wykonawca. Wiadomo natomiast, że po przeprowadzonej inwentaryzacji stan wykonanych prac ocenia się na około 75%. Wykonano już instalację elektryczną, do zrobienia wciąż pozostaje instalacja sanitarna.
7: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego, kwestia oczywiście chodników, dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien dawać już efekty wizualne, a nie będą to tak jak do tej pory, głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
4: Ja przypomnę, że remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście w Wałbrzychu kosztuje już dziś ponad 60 milionów złotych. Rozpoczęte jesienią 2023 roku prace miały potrwać 2 lata. W maju tego roku z powodu ustania prac na budowie Urząd Miasta rozwiązał umowę z głównym wykonawcą. Pracę będę się przyglądał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Na cmentarzach we Wrocławiu ruszyły samoobsługowe, bezpłatne wypożyczalnie narzędzi do porządkowania grobów. Skorzystać może każdy.
6: To program pilotażowy, który wprowadzany jest na 2 największych cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Na Grabiszyńskim i Osobowickim. Wypożyczalnie sprzętu są samoobsługowe i zupełnie bezpłatne. Ma to poprawić komfort osób odwiedzających nekropolie, które chcą posprzątać groby, ale nie mają siły nosić ciężkich narzędzi. Wielu z nich przyjeżdża na cmentarz autobusem albo dociera pieszo. Wypożyczać można grabie, haczki, łopatki, zmiotki, szufelki czy wiaderka. Ale nie tylko. Można też wziąć lekkie taborety, na których zwłaszcza osoby starsze mogą przysiąść, by odpocząć po pracy przy grobach. To pomocne rozwiązanie, bo ze względu na niewielką przestrzeń na nekropoliach często montaż nawet małej ławki jest po prostu niemożliwy. Narzędzia przechowywane są w specjalnych skrzyniach. Zarządcy cmentarzy komunalnych podkreślają, że dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mogą przyjść tu z kwiatami czy zniczami i nie martwić się o to, czy zabrali grabie albo zmiotkę. Mogą skupić się na wspomnieniach i pamięci o bliskich. Cały system opiera się na zaufaniu. Osoby, które mają niepotrzebne narzędzia, mogą je także zostawić w skrzyniach i pomóc tym samym innym. Dla Muzycznego Radia, Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
3: To mogą być wyjątkowo ciekawe dwa weekendowe dni nad jeziorem w Kunicach. W najbliższą sobotę i niedzielę klub żeglarski Poseidon obchodzić będzie swoje 50. urodziny.
8: Jak napisał jeden z członków klubu, Tomek, pomimo wielu sztormów i niepowodzeń, pomimo trudności i niedogodności, pomimo walk plemiennych i ustrojowych udało się rozwinąć i twardo być. Przez lata ucząc, edukując i pamiętając o tradycji 50 lat z wiatrem i pod wiatr. W czasach trudnych i prawdziwych, zawsze z humorem, zawsze z wyciągniętą dłonią. Obecnie komandorem działającego w Kunicach pod Legnicą klubu jest Marek Kowalik, żeglarz z krwi i kości. Jak mówi, nawet nie próbował zliczyć ilości przepłyniętych mil morskich, a na wody jeziora w Kunicach zawsze wraca z pokorą.
9: Komandorze, dlaczego klub Poseidon, klub żeglarski, jest taki szczególny?
5: Po pierwsze dlatego, że istnieje już 50 lat. W ciągu tych 50 lat prowadzi działalność żeglarską na jeziorze Kunickim i w okręgu legnickim. Wyszkolił mnóstwo adeptów żeglarstwa.
9: Jesteście szczególnie także dlatego, że już w najbliższą sobotę organizujecie regaty żeglarskie w Kunicach w klasie Omega. 16 załóg, a 3 łódki.
5: Dzieje się tak dlatego, że mamy grono zaprzyjaźnionych klubów z naszego okręgu na Dolnym Śląsku i te kluby przyjeżdżają ze swoimi łódkami. Dzięki temu, że przyjeżdżają ze swoim sprzętem, możemy zorganizować regaty na tak szeroką skalę. 16 omek na jeziorze Kunickim to jest rekord, który jeszcze do tej pory nie był pobity.
9: Wśród tych załóg znajdzie się załoga z Jeleniej Góry między innymi?
5: Tak, przyjeżdżają dwie załogi z Jeleniej Góry, a tak naprawdę z Pilchowic, z klubu żeglarskiego Horyzont. Po regatach w sobotę wieczorem szykujemy wieczór szantowo-biesiadny, na który zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie ognisko i będzie można spędzić miło czas przy muzyce szantowej i nie tylko. Ponadto w niedzielę organizujemy dzień otwarty, na który zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z zasobów naszej przystani. To są rowery wodne, kajaki, supy, łódki wiosłowe. Wszystko jest w tym dniu w gratisie. Wejście na ośrodek jest za darmo.
9: Pogoda ma być fantastyczna. Nie obawiacie się, że zabraknie wody w jeziorze Kunickim?
5: Nie, dlatego że w ostatnim czasie wody w jeziorze Kunickim akurat przybyło, więc na pewno nie zabraknie i nie zabraknie też miejsca dla wszystkich na naszym ośrodku. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą spędzić ten weekend nad wodą.
8: Jak napisał klubowy pisarz Tomek, w duchu zaparci, w codzienności pomocni z wielką radością zapraszamy na obchody 50 lat klubu żeglarskiego Poseidon. Jesteśmy dla Was, a ta przygoda jest dla wszystkich. Zapraszamy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Po raz ostatni dziś w roli naszego środowego hit typu Sarsa, artystka, którą doskonale znacie nie tylko z fali muzycznego radia na pewno, bo od kilku lat utrzymuje się w topce polskich artystów. Obecnie szykuje się do premiery całkiem nowego wydawnictwa, całkiem nowej ery. Też do rozpoczęcia całkiem nowej ery Sarsa się szykuje, a w zasadzie już ta era została rozpoczęta singlem Czy będziemy się pamiętać, pełnym nostalgii popowym numerze, który dziś pojawiał się co godzinę i po raz ostatni w roli naszego hit typu pojawi się właśnie teraz.

Jonas Brothers w muzycznym radiu. Za 9 minut godzina 16, wtedy u nas pojawią się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a jak ze świata, to wspólnie w nich sprawdzimy, co tam się dzieje podczas trwającego właśnie mundialu.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 16.
8: Czas na wiadomości.
10: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu. Marcin Krzemiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
11: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy.
10: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. 2 skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
12: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowotne, ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
10: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na Mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne Mistrzostwo Świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z trzecią drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
13: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę "Football is coming home", ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich dwóch mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mundialu o 22.
10: W drugim meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Klub tenisowy Jelenia Góra zaprasza na otwarty turniej tenisowy o puchar Benefit Systems. 20-21 czerwca. Korty tenisowe na Jeleniogórskim Zabobrzu. Uwaga! Trwa nabór na naukę gry w tenisa dla dzieci i dorosłych. Przyjmowane są zapisy na wakacyjne zajęcia Lato z rakietą. Informacje telefon 601 565 474 lub na miejscu na kortach. Ulica Noskowskiego 4A.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: muzycznym radiu.
1: I wchodzi ten dżingiel i wszyscy już wiemy, że minęła godzina 16, bo właśnie po godzinie 16 w Muzycznym Radiu rozpoczyna się program Best Of, w którym polecamy Wam tylko najlepsze hity. Między innymi już teraz u nas pojawi się zespół Wideo i Szminki Róż, a zaraz po tym wielkim hicie Music News.

Witajcie w naszej bajce, witajcie w świecie nowych singli i jeszcze nowszych albumów. Dziś powiemy wam o premierze oficjalnego hymnu trwającego właśnie mundialu, najnowszym albumie Oliwii Rodrigo i muzycznych planach Ray. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Takiego połączenia chyba nikt się nie spodziewał. David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion stanęli ramię w ramię w utworze DNA. Mistrzostwa świata w piłce nożnej ruszyły na dobre. Podczas inauguracji mundialu premierę miał utwór DNA, oficjalny hymn rozgrywek, w wykonaniu Andrei Bocelliego, Davida Guetty i Megan Thee Stallion. Artyści wykonali ten numer po raz pierwszy na żywo podczas ceremonii otwarcia mistrzostw w Mexico City. Kompozycja oddaje ducha pierwszych w historii mistrzostw rozgrywanych jednocześnie w trzech krajach – Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. A mówiąc o premierze piosenki, Andrea Bocelli podkreśla – tytuł utworu mówi wszystko. Piłka nożna towarzyszy mi od najmłodszych lat i zawsze będzie zajmować szczególne miejsce w moim sercu. Zaproszenie do wykonania hymnu Mistrzostw Świata oraz udział w ceremonii otwarcia to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt i głęboko poruszające doświadczenie. Wielką radością jest również powrót do Mexico City, miasta, które zawsze przyjmowało mnie z niezwykłą serdecznością. Współpraca z Davidem Guettą i Megan Thee Stallion przy oficjalnym hymnie turnieju pozostanie dla mnie wyjątkowym wspomnieniem. Śpiewamy dla FIFA, śpiewamy dla organizatorów i wszystkich kibiców, którzy będą przeżywać te emocje na stadionach, w domach i na placach całego świata, dodał Andrea Bocelli. Tymczasem Olivia Rodrigo, jedna z największych gwiazd współczesnego popu, zaprezentowała swój trzeci album studyjny You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Najnowszym utworem promującym ten właśnie krążek jest piosenka Stupid Song. Pierwszy singiel promujący album, nagranie Drop Dead, zapewniło Rodrigo historyczne osiągnięcie. Została pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejnych albumów zadebiutowały na pierwszym miejscu list przebojów. Drugi singiel, The Cure, również dotarł na szczyt wielu zestawień Billboardu, w tym Hot Rock and Alternative Songs i Hot Alternative Songs. Niedawno ogłoszona trasa The Unravel Tour rozpocznie się we wrześniu. Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a sprzedaż przekroczyła 1 000 000 biletów na całym świecie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dodano kolejne daty występów, a Olivia Rodrigo ustanowiła nowe rekordy frekwencyjne w kilku prestiżowych obiektach. Music News. Teraz Music News, czas na Ray, jedną z najważniejszych artystek niezależnej sceny muzycznej, która podczas koncertu Billboard Indie Live w nowojorskim Blue Note Jazz Club podzieliła się nie tylko muzycznymi planami, ale też zaskakującą radą życiową. W trakcie występu ujawniła tytuł swojego trzeciego albumu i w żartobliwy, ale stanowczy sposób skomentowała swoje doświadczenia z mężczyznami. Podczas koncertu artystka sięgnęła po różnorodny materiał, od klasycznych inspiracji jazzowych po własne hity w nowych aranżacjach. Nie zabrakło też premierowego wykonania nowego albumu Happier Times Ahead, który po raz pierwszy zabrzmiał na żywo właśnie podczas tego wydarzenia. Największą jednak niespodzianką wieczoru była zapowiedź trzeciego albumu artystki. Ray zdradziła, że płyta nosić będzie tytuł And Then She Falls In Love. Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza jeszcze pracować nad materiałem, dopóki nie przeżyje nowej historii miłosnej w prawdziwym życiu. Odmawiam napisania choćby jednej piosenki, dopóki naprawdę się nie zakocham, powiedziała artystka, żartobliwie dodając, tylko nie umawiajcie się z raperami. Jak sama przyznała, była to bardziej autoironiczna refleksja niż poważne ostrzeżenie, podsumowująca jej wcześniejsze wybory i emocjonalne doświadczenia. To na koniec łapcie kolejne mega gorące premiery, które już wylądowały na playliście muzycznego radia. Wyston z nagraniem Would You Love Me Anyway, Oliver Helden z nowym singlem Satisfy i Rosie Gray z propozycją Clap to Your Arms. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego!

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Letnia pogoda powoli do nas wraca na Dolnym Śląsku. To są naprawdę bardzo dobre informacje. Dziś zachmurzenie już jest obecnie małe na terenie całego Dolnego Śląska, a jutro podobnie małe zachmurzenie, a do tego na termometrach zdecydowanie więcej stopni niż dziś, bo nawet do 26 stopni. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Ono cały czas jest stabilne, wynosi 1018 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta obecnie jest bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych.
6: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Duże kłopoty wykonawcy.
1: Muzyczne radio.
6: A na początek zaskakująca decyzja prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Były starosta Karkonoski sfałszował maturę, jednak nie poniesie odpowiedzialności. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Informuje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, jednak nie później niż 17 listopada w 2001 roku, podrobienia świadectwa maturalnego, które rzekomo miało zostać wystawione przez Liceum Zawodowe Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu dla Krzysztofa W. Umorzono również drugi wątek dotyczący posłużenia się tym podrobionym świadectwem dojrzałości jako autentycznym 17 listopada 2001 roku. Poprzez przedłożenie tego fałszywego dokumentu wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe, te dokumenty przedłożono rektorowi Kolegium Karkonoskiemu w Jeleniej Górze. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, ponieważ nastąpiło przedawnienie ich karalności. Czyli do popełnienia przestępstw doszło w 2001 roku, jednak z uwagi na upływ czasu, upłynęło już 25 lat, osobom, które dopuściły się tych przestępstw, nie można przedstawić zarzutów.
6: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Prace, które miały się zakończyć na początku lata, przedłużą się co najmniej o kwartał. Co się dzieje na placu budowy, sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście o kłopotach i problemach, na jakie natrafia wykonawca remontu wnętrza Teatru Miejskiego w Świdnicy, mówi się już oficjalnie. Remontowcy, którzy od czerwca 2025 roku gruntownie przebudowują scenę, natknęli się na cały szereg nieujętych w dokumentacji braków i niespodzianek. Zakres pracy koniecznych do wykonania wydłuża się niemal z każdym tygodniem.
10: Kiedy weszliśmy do tego budynku, kiedy rozpoczął się remont, okazało się, że wielu rzeczy nie udało się wcześniej przewidzieć, ponieważ poprzednie remonty nie były wykonane dość starannie. Nie wszystko podczas ich prowadzenia ujawniono. Niedostosowane do ciężaru konstrukcje podtrzymujące balkon czy podtrzymujące scenę. W związku z tym, już na trwającej budowie trzeba było wykonać nowe fragmenty projektu, poszerzyć zakres wykonywanych prac, to wpływa oczywiście i na wydłużenie terminu, i nawet na zwiększenie kosztów.
9: Powiedziała mi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Dziś w teatrze, który miał być gotowy do końca wakacji, finiszu prac ciągle nie widać. Prezydent zapowiada rozmowy z wykonawcą na temat nowego terminu zakończenia prac, które doprowadzą do oddania, być może jeszcze jesienią tego roku, zupełnie nowej placówki.
10: Chcielibyśmy mieć inną placówkę. Z jednej strony taką, która z zachowa atmosferę tego miejsca, która swoją aranżacją, która swoim wystrojem będzie dalej utrzymywała Świdniczan w przekonaniu, że jest to miejsce klimatyczne, jest to miejsce fajne po prostu, do którego lubimy przychodzić, ale muszą być zastosowane nowoczesne rozwiązania. Tych zmian jest ogrom. Można powiedzieć, że my w starą bryłę wbudujemy zupełnie nową instytucję, zupełnie nowy obiekt.
9: Ostatni raz mieszczący się w ratuszu Teatr Miejski w Świdnicy był remontowany w latach 90. XX wieku. Dzisiejsze prace pochłoną ponad 24 miliony złotych i zapewnić mają funkcjonowanie obiektu przez kolejne dekady. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Do ogólnopolskiej akcji przyłączył się m.in. inspektorat ZUS w Bolesławcu. Protestujący podkreślali, że ich działania nie były wymierzone w klientów, a świadczenia miały być wypłacane zgodnie z harmonogramem.
7: Powodem protestu jest narastające niezadowolenie z polityki rządu. Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych, ale nie idzie za tym odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Jak mówiła przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Inspektoratów Kontroli ZUS Dagmara Ledzion.
11: To jest brak wysłuchania naszych postulatów dotyczących godnej płacy za dodatkowe zadania. Zadaniami rząd szasta na prawo i lewo, obarcza nas wykonywaniem, realizacją wszystkich plusów, wszystkich pomysłów na to, żeby socjalne warunki ludzi poprawić i bardzo dobrze. My chcemy więcej zadań i my jesteśmy w stanie je wykonać, ale my potrzebujemy za to otrzymać wynagrodzenie.
7: Związkowcy podkreślają, że pieniądze przekazywane ZUS na realizację nowych zadań nie trafiają do pracowników, jak mówiła Ledzion.
11: To jest taki samograj. Za to, co zakład otrzymuje za realizację tych zadań, utrzymuje zakład. Płaci za prąd, za wodę, a do ludzi nie trafia nic.
7: Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł, choć, jak zaznaczają, są gotowi rozmawiać o niższej kwocie. Ich głównym celem jest jednak systemowe rozwiązanie gwarantujące wzrost wynagrodzeń wraz z kolejnymi zadaniami.
11: Proszę pana, my wnioskowaliśmy o 1200 zł. Wiemy, że to jest wysoka kwota. Wygórowana być może, niektórzy mówią. Jesteśmy realistami, wiemy, że takiej kwoty nie osiągniemy, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, takich, żebyśmy się co roku nie musieli spotykać i żebyśmy dostali za wykonanie zadań, za uczciwą pracę, uczciwe wynagrodzenie.
7: Dzisiaj byłem w inspektoracie ZUS w Bolesławcu, jednak tutaj, jak w wielu innych miejscach w Polsce, pracownicy biorący udział w strajku mają bezwzględny zakaz wypowiadania się. Jednak związkowcy zapowiadają, że jeśli ich postulaty nadal będą ignorowane, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi Poland, this is Smith and Tal.
14: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Szukasz elektryzujących wrażeń? Toyota Lubin zaprasza na największe wydarzenie roku. Tylko do 20 czerwca trwają dni otwarte rodziny aut elektrycznych. Poznaj dwa najnowsze modele. Miejską Toyotę Urban Cruiser oraz przestronną BZ4X Touring. Wybierz leasing 100% lub niską ratę już od 515 zł netto miesięcznie. Twój nowy elektryk już na Ciebie czeka. Szczegóły na premiery@toyoty.pl. Toyota Lubin. Japońska jakość na lata.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.
5: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Klasyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: 15 minut zostało nam do godziny 17, czyli 15 minut zostało nam do najnowszego spotkania na Hit Planecie. Tam przywita się już z Wami Sebastian Wysoczański, a ja dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: muzycznym radiu.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki, świętuj z nami. Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
8: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
7: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 złotych, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
9: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
7: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kasprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC, z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
5: Były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
6: My jesteśmy już razem z wami i polecamy się przez najbliższe 3 godziny. Środowa planeta pełna hitów już startuje, a propozycji co niemiara zdecydowanie. Cakes i Cola oraz Tovlo z nagraniem I'm Your Girl Right. To są dwie piosenki, od których zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. I to są dwie piosenki, które z całą pewnością otwierają nasze środowe zestawienie. Zaczynamy. Sebastian Wysoczański. Dzień dobry. Dziękuję.

0: Tovlo, I'm Your Girl Right i wcześniej Cake z utworem Cola. Dwie propozycje z naszej poczekalni na już na teraz. Krótkie przypomnienie mamy dla was tego, jak graliśmy wczoraj na Hit Planecie przed 20 na podium.
1: Hit Planeta.
2: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Leonie, Marcus and Martinez i Moonlight. To zdecydowanie jedna z tych piosenek, które mogą kazać się naprawdę sporymi hitami. Właśnie to nasze wczorajsze podium. Wśród nich na pewno z miejsca drugiego, jeśli byliście z nami wczoraj, usłyszeliście Robin Schulz, Better Times. Na samym szczycie, tuż przed godziną 20, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Tak gramy w muzycznym radiu, tak gramy i zastanawiamy się, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze podium. Czy podobnie, tak jak wczoraj, czy inaczej. Dajcie znać, że jesteście na naszym profilu na Facebooku.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
7: Hello, my name is Jano.
8: A big hello, I'm Freud.
9: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
10: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
1: Hey guys, I'm Kaigo.
2: Hey guys, I'm Zara Larsson.
3: Hey, it's Morten Birch.
4: Hi everybody, this is Lia Ru.
5: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
6: Najnowsza lista w Polsce.

Stormzy w Muzycznym Radiu, a my w pierwszej części dzisiejszego spotkania jesteśmy i odwiedzamy wszystkich tych artystów, na których głosujecie na muzycznyradio.pl. Kygo teraz, Heaven on Your Mind z pozycji 33, Alexino za chwilę French Kiss jako druga dzisiejsza nowość na Hitplanecie.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver Ice here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Almost Monday z nagraniem No More Regrets. To są dźwięki, które polecamy wam środową porą. To są utwory, które meldują się jeszcze w pierwszej części dzisiejszego spotkania. Miejsce aktualnie 30. Wasze głosy i punkty są jak najbardziej potrzebne na ekipę Almost Monday, bo ten projekt w zasadzie pojawiał się już w muzycznym radiu i bardzo wysoko poprzednie piosenki zajmowały miejsca, więc być może jest jeszcze szansa, aby to nagranie uratować. Do godziny 18 na pewno znany, lubiany i jest, myślę, jednym z tych artystów, którzy bez dwóch zdań podbijali muzyczne radio wielokrotnie. Wakacyjnych utworów nam nie brakuje od artysty, którego znacie jako Lost Frequencies, belgijski producent muzyczny i muzyk z najnowszą piosenką Live It All. Posłuchajcie.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
3: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
5: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
6: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
5: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
7: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
5: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
3: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
8: Posłuchajcie koniecznie i uważnie, oto Madonna, królowa popu, powraca z nagraniem Love Sensation.

0: Planeta.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy po reklamie.
2: Hello, I'm DJ Antoine.
3: Hi, hello, this is Kate Ryan.
4: Hey, I'm Mogwai.
5: Hey, everybody, this is Ina.
6: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaron.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.

0: Effect on Paper w muzycznym radiu Twinsic u nas, a na horyzoncie pierwsza premiera Devil in the Sun. Posłuchajcie premierowo Lucas Estrada.
1: Hit Planeta. Najnowsza

0: Spodobała nam się ta piosenka, to prawda. Gypsy, Go For Money, ostatni dzień lata w muzycznym radiu. W drugiej części jesteśmy, zbliżamy się powoli do finału dzisiejszego spotkania, ale jeszcze będziemy mieli kilka propozycji dla was, no myślę takich bardzo ciekawych, zwłaszcza tych pod nogę, bo o nich mowa jest najwięcej. Czekamy oczywiście na taką dużą ilość piosenek pod nogę, ale już myślę, że możemy się pochwalić całkiem fajną bazą tych letnich pewniaków. Pewniaków mam na myśli utworów, po które będziemy sięgać coraz częściej. Wśród nich na pewno Shakira, bo to jest właśnie piosenka, która no rozkręca. Rozkręca każdą imprezę, nawet w środę po południu.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały, chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
3: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
3: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
2: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
5: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
2: Upalny będzie cały weekend, gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia, wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
6: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
2: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
7: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
2: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk-Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni-Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
8: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: A kolejne nowości już na horyzoncie. Wśród nich Ellie Goulding, Black Pride Dress oraz Offenbach. To są dwie nówki na już na teraz po 19.
10: I heard what you said.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Po reklamie.
7: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
8: Hello, Poland. We are Alien Chile.
9: I am Pete Tong.
10: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
11: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
12: Let's go. Sounds good. Real good.

Dawid Podsiadło i propozycja do naszego zestawienia hit planetarnego. W propozycjach ta piosenka jest, więc czekamy na wasze punkty i głosy. A jeśli mówimy o propozycjach, to posłuchajcie premiery. Premiera wyjątkowa. Two Pilots, Toby Rose, One Night in Mykonos.

0: Ρετά. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Hi guys, it's Rihanna.
2: Hey everyone, this is Mons Samuel.
3: Hello Poland, it's Katy Perry here.
4: Hi guys, my name is Sam Walker.
5: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z Wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Mortal Jones.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Leonie, Marcus and Martinez i Moonlight to finał trzeciej części, nie tylko, bo i całej hit planety. Środowe zestawienie u nas, Yearbooks i Babylon z miejsca czwartego. Zobaczmy, na jakich artystów dzisiaj najmocniej głosowaliście.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie...
0: No to jak już wspomniałem, jeszcze przed nami Yearbooks i Babylon, miejsce czwarte. Jeśli chodzi o środowe podium, tutaj ekipa męskiego grania, tańcze, drugi hymn tegoroczny pojawia się na miejscu trzecim. Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls na miejscu drugim, a sam szczyt to Robin Schulz i Better Times. Tak kończymy, dziękując wam za dzisiejsze spotkanie. Hit Planeta wraca jutro po 17. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł, mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
3: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
2: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
4: Krzyż jako taki, oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
2: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, między innymi znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, no jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłaśniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
2: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial i na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Gana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
6: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Co jest, moi drodzy, z tymi włoskimi rytmami? Cokolwiek nie wykroją, staje się to wielkim hitem. Ci południowcy mają ten dar do pisania melodii. Przykład, no, Gigi Duck, La Multujuro. Od wielu, wielu lat, kiedy ta pieśń rozbrzmiewa, to się chce żyć i słuchać muzycznego radia. 10 po 20, Maciej Wow, witam.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Dżemik zaprasza, muzyczne radio. Dobry wieczór, halo, halo. Witamy, proszę bardzo.
3: Witam, dobry wieczór. Chciałem ponowić ogłoszenie, standardowo szukam motocykli, motorowerów, polskich, czeskich, niemieckich, ale również japońskich, takich jak Yamaha DT na przykład, albo Kawasaki KMX, no i te mój polskie, czeskie, niemieckie, czyli Java, Junak i podobne, oraz części. A mój numer telefonu to 506-193.
0: Tak.
3: I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Mamy, dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Uwaga, uwaga, kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Adrian, telefon 663-318-300. Kupię autko Renault Twingo pierwszej generacji. Numer telefonu 663-318-300. Dobry wieczór, witam, halo.
4: Witam, Macieju.
0: Proszę bardzo.
4: Dwie ten koka w dobrym stanie, 225, 60, 17 letnie, jakby ktoś jeszcze nie wymienił. Sprzedam, oddam za nieduże pieniądze kamień polny, jak to się rzeczny, polny. Zostało mi z budowy, miałem robić sobie ogrodzenie, ale zrezygnowałem. No i piękna ta jamaszka, jeszcze do sprzedaży jest 2000 rok, ale 15 tysięcy tylko przejechane, nówka. No i jak już wspólnika do prowadzenia przebudowy pensjonatu Turaj w Karpaczu. Telefon 603-622-848. Dzięki.
0: Dziękuję, pozdrowienia.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, muzyczne radio, witamy, słuchamy. Dobry wieczór, halo. Proszę bardzo.
5: Ja mam kopić 3 lata pod numerem 37410.
0: Dziękuję, Dżemik, słucham. Dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór. Posiadam do wynajęcia boks dachowy razem z bagażnikiem. Mam kilka różnych wersji pasujących do railingów standardowych, zintegrowanych z dachem. Więcej informacji pod telefonem 503
0: tak?
6: 082 920.
0: Fajnie. Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Witaj,
7: dobry
0: proszę.
7: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania motorower Romet 125, 2024 rok, 9 tysięcy przebiegło, zadbany, garażowany.
0: Mhm.
7: I drugie ogłoszenie, są kantówki drewniane, 8x6, długość 3 metry, pozostałość po działce budowlanej. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305.
0: I na końcu 305. Dziękuję, dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, muzyczne radio, witam, słucham. Dobry wieczór, proszę bardzo. Halo?
6: Dobry wieczór. Do sprzedania mam aparat fotograficzny marki Sony, model A77 oraz model A68. Mam też dodatkowo różne obiektywy do tych aparatów. Więcej informacji pod numerem telefonu 503
0: tak?
6: 082 920.
0: Fajnie, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam, halo.
8: Dobry wieczór. Ja chciałem poznać dwa samochody do sprzedania. Chciałem poznać Opla Astra 2009 rok, kombi, turbo, diesel, CDI. To jest tak, Corsa 2010 rok, kombi, sześciobiegowa skrzynia biegów, stan ogólny, dobry wymieniona masa. I chciałem poznać Audi A4 2003. Drugi rok, grudzień, stanny automat i 2 litry benzyna, pomijamy zlepki zapłonowe, zarejestrowane, ubezpieczona do października przyszłego roku. Znaczy do października tego roku, nie?
0: I numer telefonu poproszę.
8: I tam numer telefonu. Mamuś, podaj mi numer telefonu.
0: Ja zaraz wrócę do ciebie. Dżemik, słucham. Dobry wieczór, halo.
9: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo, słuchamy.
9: Chciałbym sprzedać, mam do zaoferowania, te trzy suczki Rastangal, szczeniaczki model 11 czerwca urodzone, z rodowodami, ze wszystkimi dokumentami. Będą pod koniec czerwca do wyjazdu.
0: I numer?
9: 603 tak? 067 981.
0: O, dziękuję bardzo, wracamy tutaj. Dobry wieczór, jeszcze raz, halo.
10: 7248 06 07 47.
0: Dobra, mamy, dziękuję, pozdrowienia od Muzycznego Radia. Dżemik, słucham, dobry wieczór, witam, halo.
11: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
11: Ja chciałem sprzedać ten, wieczne pióro firmy Mont Blanc.
0: Pióro wieczne, mhm. Telefon?
11: Marki Mont Blanc.
0: Mhm, Mont Blanc.
11: Ze złotą stalówką i to jest pod numerem 721.
0: Tak.
11: 780. Mhm. 707.
0: Dobra, mamy. Ostatni telefon, dobry wieczór, witam, halo.
12: Halo. Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
12: Do sprzedania trzy instrumenty muzyczne. Saksofon tenorowy, saksofon altowy i klarnet. Dziękuję, dobranoc. Ale jest telefon 781
0: tak?
12: 560 810.
0: Dobra, dziękuję.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Let the music play. Dance Stereo.

Music News na starcie, a to dziś może oznaczać tylko jedno. Spotkanie z Rehabem, z duetem Jubel i królową popmuzy Madoną. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Gwiazda światowej sceny dance Rhea prezentuje kolejny rozdział albumu Dream Inside a Dream. W utworze If I Could Stop Time towarzyszy mu brytyjska wokalistka Izzy Bizu. Artysta tym singlem zapowiada nadchodzący album Dream Inside a Dream, którego premiera została zaplanowana na 31 dzień lipca. Singiel If I Could Stop Time opowiada o świecie, w którym czas na chwilę przestaje płynąć, pozwalając dostrzec wartości codziennych doświadczeń. Zamiast poddawać się nieustannemu pośpiechowi, utwór zachęca do zatrzymania się, refleksji i docenienia drogi, którą już przeszliśmy. Ciepły wokal Izzy Bizu i pełna przestrzeń, emocjonalna produkcja Rehaba tworzą atmosferę sprzyjającą zarówno introspekcji, jak i wdzięczności za teraźniejszość. Jak wyjaśnia sam artysta, If I Could Stop Time narodziło się w miejscu, gdzie życie zwolniło, a ja odzyskałem jasność myślenia. Żyjemy bardzo szybko i łatwo zapomnieć o tym, co naprawdę nadaje życiu sens, kiedy ścigamy czas i samych siebie. Zdałem sobie sprawę, że gdybym mógł zatrzymać czas, byłbym bardziej wdzięczny za to, gdzie jestem i jaką drogę przeszedłem. Nie mogę zatrzymać czasu, ale mogę zmienić swoje nastawienie i przypominać sobie, by cieszyć się chwilą, dodał Rehab. Pozostajemy przy nowościach. Znany wam doskonale z fal muzycznego radia duet Jubel prezentuje nowy singiel Ocean House. Utwór łączy nostalgiczne melodie, migoczące gitarowe brzmienia i euforyczną produkcję dance-popową. Tworzy dzięki temu klimat przywołujący niekończące się letnie zachody słońca, nocne imprezy i wspomnienia, które pozostają z nami długo po zakończeniu wakacji. Nowy singiel Ocean House kontynuuje charakterystyczne dla duetu Jubel połączenie chwytliwych melodii, tanecznej energii i emocjonalnej lekkości. To propozycja, która z powodzeniem może stać się jednym z soundtracków tegorocznego lata. Music News. Tymczasem Madonna zaprezentowała kolejny utwór z nadchodzącego albumu Confessions 2. Piosenka Bizarre niespodziewanie pojawiła się podczas koncertu Martina Garrixa w nowojorskim Barclays Center. Holenderski DJ połączył Bizarre z pulsującym tanecznym bitem, a całość uzupełniła oprawa świetlna utrzymana w różowych i fioletowych barwach. To właśnie te kolory mają być motywem przewodnim ery Confessions 2. Bizarre to 10. kompozycja na liczącym 16 utworów w albumie Confessions 2. Jest to już 4. piosenka zaprezentowana przed premierą wydawnictwa. Wcześniej Madonna udostępniła otwierający album utwór I Feel So Free, a następnie nagranie Bring Your Love, zrealizowane wspólnie z Sabriną Carpenter. Kilka tygodni temu ukazał się także singiel Love Sensation. Cała płyta trafi do fanów 3 lipca. To na koniec tradycyjnie łapcie kolejne muzyczne premiery. Fritz Kalkbrenner z nagraniem Everything in Between, Dub Dogs i Zark z nowym singlem Stolen Dance i Dejes z najnowszą propozycją Crush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.

0: Twoje regionalne stacje.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych.
2: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Duże kłopoty wykonawcy.
0: Muzyczne radio.
2: A na początek zaskakująca decyzja prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Były starosta karkonoski sfałszował maturę, jednak nie poniesie odpowiedzialności. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Informuje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Prokuratura rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie zaistniałego w nieustalonym miejscu i czasie, jednak nie później niż 17 listopada w 2001 roku, podrobienia świadectwa maturalnego, które rzekomo miało zostać wystawione przez Liceum Zawodowe Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu dla Krzysztofa W. Umorzono również drugi wątek dotyczący posłużenia się tym podrobionym świadectwem dojrzałości jako autentycznym 17 listopada 2001 roku. Poprzez przedłożenie tego fałszywego dokumentu wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe, te dokumenty przedłożono rektorowi Kolegium Karkonoskiemu w Jeleniej Górze. Oba czyny umorzone zostały z przyczyn formalnych, ponieważ nastąpiło przedawnienie ich karalności. Czyli do popełnienia przestępstw doszło w 2001 roku, jednak z uwagi na upływ czasu, upłynęło już 25 lat, osobom, które dopuściły się tych przestępstw, nie można przedstawić zarzutów.
2: Przedłuża się remont Teatru Miejskiego w Świdnicy. Prace, które miały się zakończyć na początku lata, przedłużą się co najmniej o kwartał. Co się dzieje na placu budowy, sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, rzeczywiście o kłopotach i problemach, na jakie natrafia wykonawca remontu wnętrza Teatru Miejskiego w Świdnicy, mówi się już oficjalnie. Remontowcy, którzy od czerwca 2025 roku gruntownie przebudowują scenę, natknęli się na cały szereg nieujętych w dokumentacji braków i niespodzianek. Zakres pracy koniecznych do wykonania wydłuża się niemal z każdym tygodniem.
6: Kiedy weszliśmy do tego budynku, kiedy rozpoczął się remont, okazało się, że wielu rzeczy nie udało się wcześniej przewidzieć, ponieważ poprzednie remonty nie były wykonane dość starannie. Nie wszystko podczas ich prowadzenia ujawniono. Niedostosowane do ciężaru konstrukcje podtrzymujące balkon czy podtrzymujące scenę. W związku z tym, już na trwającej budowie trzeba było wykonać nowe fragmenty projektu, poszerzyć zakres wykonywanych prac, to wpływa oczywiście i na wydłużenie terminu, i nawet na zwiększenie kosztów.
5: Powiedziała mi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Dziś w teatrze, który miał być gotowy do końca wakacji, finiszu prac ciągle nie widać. Prezydent zapowiada rozmowy z wykonawcą na temat nowego terminu zakończenia prac, które doprowadzą do oddania, być może jeszcze jesienią tego roku, zupełnie nowej placówki.
6: Chcielibyśmy mieć inną placówkę. Z jednej strony taką, która zachowa atmosferę tego miejsca, która swoją aranżacją, która swoim wystrojem będzie dalej utrzymywała Świdniczan w przekonaniu, że jest to miejsce klimatyczne, jest to miejsce fajne po prostu, do którego lubimy przychodzić, ale muszą być zastosowane nowoczesne rozwiązania. Tych zmian jest ogrom. Można powiedzieć, że my w starą bryłę wbudujemy zupełnie nową instytucję, zupełnie nowy obiekt.
5: Ostatni raz mieszczący się w ratuszu Teatr Miejski w Świdnicy był remontowany w latach 90. XX wieku. Dzisiejsze prace pochłoną ponad 24 miliony złotych i zapewnić mają funkcjonowanie obiektu przez kolejne dekady.

0: Oświaty. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Do ogólnopolskiej akcji przyłączył się m.in. inspektorat ZUS w Bolesławcu. Protestujący podkreślali, że ich działania nie były wymierzone w klientów, a świadczenia miały być wypłacane zgodnie z harmonogramem.
2: Powodem protestu jest narastające niezadowolenie z polityki rządu. Związkowcy zarzucają, że państwo systematycznie dokłada pracownikom ZUS kolejne obowiązki związane z realizacją programów społecznych, ale nie idzie za tym odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Jak mówiła przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Inspektoratów Kontroli ZUS Dagmara Ledzion.
3: To jest brak wysłuchania naszych postulatów dotyczących godnej płacy za dodatkowe zadania. Zadaniami rząd szasta na prawo i lewo, obarcza nas wykonywaniem, realizacją wszystkich plusów, wszystkich pomysłów na to, żeby socjalne warunki ludzi poprawić, i bardzo dobrze. My chcemy więcej zadań i my jesteśmy w stanie je wykonać, ale my potrzebujemy za to otrzymać wynagrodzenie.
2: Związkowcy podkreślają, że pieniądze przekazywane ZUS na realizację nowych zadań nie trafiają do pracowników, jak mówiła Ledzion.
3: To jest taki samograj. Za to, co zakład otrzymuje za realizację tych zadań, utrzymuje zakład. Płaci za prąd, za wodę, a do ludzi nie trafia nic.
2: Pracownicy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł, choć, jak zaznaczają, są gotowi rozmawiać o niższej kwocie. Ich głównym celem jest jednak systemowe rozwiązanie gwarantujące wzrost wynagrodzeń wraz z kolejnymi zadaniami.
3: Proszę pana, my wnioskowaliśmy o 1200 zł. Wiemy, że to jest wysoka kwota. Wygórowana być może, niektórzy mówią. Jesteśmy realistami i wiemy, że takiej kwoty nie osiągniemy, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, takich, żebyśmy się co roku nie musieli spotykać i żebyśmy dostali za wykonanie zadań, za uczciwą pracę, uczciwe wynagrodzenie.
2: Dzisiaj byłem w inspektoracie ZUS w Bolesławcu, jednak tutaj, jak w wielu innych miejscach w Polsce, pracownicy biorący udział w strajku mają bezwzględny zakaz wypowiadania się. Jednak związkowcy zapowiadają, że jeśli ich postulaty nadal będą ignorowane, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Panowie, startujemy!
1: Przed nami kilka godzin świetnej muzyki, dobrych emocji, takiej fajnej, lekkiej, zwiewnej energii. Jeśli teraz dołączyłeś do muzycznego radia, zostań z nami. Rozsiądź się wygodnie i posłuchaj, bo na dobry początek poszło. Prawdziwa muzyczna bomba. Zaczynamy od D-Bomb, wykonanie Love Connection. To dopiero rozgrzewka, bo przed nami wieczór i muzyka pełna doskonałego klimatu, świetnych rytmów. Zostań, posłuchaj, oceń, bo festiwal zawsze brzmi wyjątkowo. Za chwileczko Lew Basowskiego, Watcher Man, muzyczne radio.

0: Festiwal hitów.
1: Jak się wam podobało bombardowanie? Bomb na początek Love Connection. Olaf Bosowski, Waterman. A teraz słynne sample od Yes, Yes.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
1: Radio główne Jan van Deinhoven, Armin van Buuren i nagranie Lost in Space.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczna Radio.

0: Festiwal hitów.
1: W najlepszym tempie to był Armin van Buuren i Jon van Denhoven. Lost in Space. Powiem wam, że się zasłuchałem. Takich numerów do zasłuchania dzisiaj jeszcze, no przynajmniej kilka w naszym Festiwalu Hitów. Na teraz doskonały remix słynnego tematu. Tell Me Why. Odświeżany, remiksowany przez wszystkich DJ-ów świata. Tutaj naprawdę dobry remix, bo tylko dobre rzeczy gramy w festiwalu. Supermod. Chodzi. A za chwileczkę taką fajną cofkę zrobimy, lata 90. Pamiętacie Alice Joe? I nagranie Go For It, Go For It. Dwa numery, dwa tempa, dwa zderzenia z różnych światów. A później pomyślimy sobie już o weekendzie. Michael Gray. Muzyczne radio. I Tell Me Why.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
3: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
2: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
4: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym.
2: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu, a ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drabik.
5: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
2: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Przyjadą skrzydlate klasyki z ery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

nowocześnie i bardzo z przytupem w Festiwalu Hitów Muzycznego Radia. Jak wam się podobały te klimaty? Na początek Komodo po 21 wystrzelił Martin i DJ From Mars, Ralph Martin, Medvers, a Muzyczne Radio teraz. Z Donną Gardner.

Kosmiczna wersja freestyle'a. Teraz dla tych, którzy pamiętają, bo freestyle'a pamiętają wszyscy, ale Mr. X, Mr. Wild, Global Pace to może nie wszyscy, ale klubowicze na pewno. My name is Techno.

0: Festiwal hitów.
1: I delikatne nawiązanie już do strefy 79, a tuż, tuż za rogiem już spogląda na was. PG, Stand Alive na 8 minut przed 22.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
3: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
2: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały 2 osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
4: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
5: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
2: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
6: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przez wojną.
2: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

To Muzyczne Radio, 23 minuty po 22. Czy są z nami miłośnicy prawdziwych przebojów, takich, które po kilku minutach przenoszą na swe parkiety pełne świateł, lustrzanych kuli, niezapomnianych wspomnień? No myślę, że tak, bo to ten czas, ta pora, strefy 79. Hity, przeboje, najlepsze utwory taneczne dawnych lat do północy. Z Muzycznym Radiem. A jakże? Teraz w kolorze blond.

plakaty na ścianach. Kto nie miał, niech się przyzna. Debbie Harley. Tak w prawku się okazało, to na ścianie od razu było, prawda? To muzyczne radio, tu rządzą melodie, które zna kilka pokoleń. Od Italo Disco po dobre klasyki, podczas marzeń o północy przed północą.

Ludzia chodzi, a stopa pewnie wybija rytm. I tak ma być. Piotr napisał tak. Dzisiaj poproszę Gigi Duck. Wybierz Macieju jakiś utwór. Tak sobie kombinowałem, że może taki mniej znany jakiś, co? Gigi D'Agostino, Tarantella.

delikatnie dla ucha pieśni w strefie 79, jak najbardziej. I teraz jeszcze jedna artystka, która spodoba się wszystkim tym, którzy pamiętają lata 80, bo to będzie Krysia Giżowska. A Krysia zagra i zaśpiewa dla wszystkich w najbliższą niedzielę. Będzie na Dniach Wolkowa. W sobotę Smolasty, w piątek Bednarek, a w niedzielę

tym uzyczę Radio Dobry System, czyli Dieter Bohlen, człowiek, który udowodnił, że refren powinien być tak chwytliwy, żeby jeszcze przez 3 dni nie chciał opuścić głowy. Golimy się, panowie, rano i Madonna Blue. Panie gdzieś tam biorą prysznic i Madonna Blue. Zmieniamy klimat teraz. Muzyka na życzenie w strefie to Urszula i Konik.

też to ciepło, ile wspomnień, ile cudownego głosu w tym nagraniu i ten flow płynący z Bolero. No to co, bawimy się? Jasne, że tak, po 23 w Muzyce Radiu śpiewamy.

ten weekendzik nam się naprawdę pięknie zapowiada, także bardzo proszę zaprojektować sobie, zaplanować, rozplanować. Na pewno nie siedzieć w czterech ścianach. Bonnie and Sunny. A teraz, moi drodzy, uwaga! Niepowtarzalnie, jedyni w swoim rodzaju. Alphaville i nagranie Universal Daddy z 86 roku. To drugi singiel z albumu Afternoons in Utopia. Płytka wydana widocznie wyłącznie w Europie. A ciekawostką jest to, że sam Marian Gold po latach przyznał, że tekst tej piosenki uważa za jeden ze swoich najmniej udanych, ale fani i tak kochają ten numer. Alphaville, Universal Daddy.